jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Natalia Kukulska i bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nienazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

kołysaniem bzów. O nas nie zaśpiewa ptak z ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Dorota Piasecka.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok. Śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, pan Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry we wtorek. Zaczynamy program od najważniejszych wiadomości.
1: Ceny maksymalne paliw na stacjach dzisiaj w dół. Senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dzisiaj egzamin z matematyki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na stacjach tankujemy dzisiaj taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadła o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja, ale minister energii sugeruje, że rozwiązanie zostanie po raz kolejny przedłużone. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do jutra. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego to pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął między innymi NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze pomagali politykowi. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
1: Polska prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w internecie film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
4: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, różni są dorożkarze.
1: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dzisiaj kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
5: Trochę się boję.
6: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania z słupami.
1: Na wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Dzisiaj matematyka, jutro język obcy.
0: Michale, jak twojemu synkowi poszło?
1: No mówi, że jest zadowolony, ale wiesz, no, na początku lipca wszystko się okaże.
0: Nie, no dobrze będzie. Trzymamy kciuki, ciąg dalszy.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Na razie spokojnie, na drogach Trójmiasta ruch jest umiarkowany i bez większych problemów można dojechać do pracy. Będą za to utrudnienia w nocy na obwodnicy Trójmiasta między Matarnią a Karczemkami. Będą montowane urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. W tym miejscu czeka Was zwężenie.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda w Gdańsku.
7: W najbliższych dniach to chmury będą na pierwszym planie i od czasu do czasu spadnie trochę deszczu. Będzie też chłodniej. Dziś maksymalnie 13 stopni w Trójmieście. Wiatr w Trójmieście przeważnie umiarkowany, ale na Półwyspie Helskim będzie silny i porywisty. Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Jutro też warto mieć pod ręką parasol. W kolejnych dniach pogoda w kratkę, możliwe lokalne burze.
2: Radio Pogoda. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: Prawie 5 po 6. Dzień dobry, Asia Kruk. To jest Pogodny poranek w Radiu Pogoda we wtorek 12 maja. Dzisiaj pan Kracego, pierwszego z zimnych ogrodników. No natura zgadza się z tym, że są zimni ogrodnicy. Chłodno trochę, prawda? Popadało u państwa? No to można dzwonić już do nas 22 444 4004. Ja jeszcze tylko powiem, że 132 dzień roku. Dzisiaj do końca roku 233 dni. Do końca wiosny 39. Słońce zaczęło wstawać o 4:40. Zejdzie o 20:20, a dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku. O 7 godzin i 51 minut. I już państwu pięknie gramy na dzień dobry. Karin Stanek i Czerwono-Czarni.

0: 11 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O tym, co w dzisiejszej prasie, pokrótce Michał Pierzchała.
1: W Gazecie Wyborczej, ale nie tylko. Pytanie, jak Zbigniew Ziobro uciekł z Europy? Wyborcza ujawnia, nie ma potwierdzenia, że Ziobro formalnie opuścił strefę Schengen, czyli właśnie wyleciał z Europy. Spekuluje się, że były minister mógł uciec przez Serbię. No i tutaj analiza tej podróży właśnie z Węgier do Stanów Zjednoczonych, między innymi dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Rzeczpospolitej informacja o tym, że Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach naszych i wysyła wezwania do niektórych osób celem wyjaśnienia. Szuka prowadzących działalność na czarno. Już tłumaczę, o co chodzi. Czasem zdarza nam się sprzedawać coś przez internet. No i są od pewnego czasu takie przepisy, które mówią, że te platformy za pośrednictwem, których sprzedajemy, muszą raportować Urzędowi Skarbowemu, jeżeli ktoś rocznie przeprowadzi powyżej 30 transakcji, albo mniej, ale łączna wartość tych transakcji przekracza 2000 euro, czyli jakieś 9000 złotych. No i nie ma problemu, jeżeli sprzedajemy rzeczywiście więcej niż 30 sztuk rocznie, bo to nie trudno, tak naprawdę, ale są to różne rzeczy. Ale są osoby, które tak zupełnym przypadkiem sprzedają 30 takich sam par butów, albo 30 egzemplarzy tej samej książki. Oczywiście nie płacą podatków.
0: Oczywiście.
1: No i Fiskus takie osoby wyłapuje. Teraz ma łatwiej, o tym dzisiaj artykuł w Rzeczpospolitej. I jeszcze fakt na koniec i znów Iga Świątek o jedzeniu. Bo trwa turniej w Rzymie, więc Włochy.
0: Więc tiramisu chyba tam.
1: No właśnie, tym razem jest coś innego, bo zaczęło się od wywiadu. Prowadzący dziennikarz przypomniał historię makaronu z truskawkami i jogurtem. Podczas ubiegłorocznego Wimbledonu Iga Świątek zachwalała to danie, czym zbulwersowała, jak się okazała, zwłaszcza Włochów. Teraz temat powrócił w stolicy tego kraju i mówi Iga Świątek tak. Staram się przekonać Włochów, żeby byli bardziej otwarci na nowości. Choć nie jest to łatwe, to świetne danie, nie za tłuste, jak większość tutejszych makaronów i dobre również, gdy ma się ochotę na coś słodkiego. Makaron z truskawkami i jogurtem.
0: No, my byśmy zjedli, właśnie niekoniecznie, ale to, że Iga Świątek powiedziała we Włoszech, że makarony włoskie są za tłuste, myślę, że będzie kolejny skandal. A może nie?
1: Już niech nie mówi tylko nic o ananasie.
0: Na pizzy.
1: No.
0: No tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli Państwo przy śniadaniu, to smacznego życzymy. Na zdrowie niech nam wszystkim wyjdzie. Barbara Streisand, 13 po 6.

0: Ciacia od Hanny Rek w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 20 po 6. No pytam Państwa, jaka tam pogoda za oknami, czy gdzieś popadało, a może pada. Kraków na linii.
1: Pochmurno, leje deszcz jak nie wiem i tyle. Taka pogoda w Krakowie. Mhm. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pani Asiu i wszystkich w Radiu Pogoda.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Jolu, dobrze, niech pada. Przynajmniej tam. A jak u Państwa sytuacja? 22 444 4004, bo my na przykład zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, które tak czy inaczej rozświetlają Państwu dzień. Wojciech Gąsowski będzie z Tajfunami.
2: Radio Pogoda.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

0: Boniem na dzień dobry. Zawsze dobrze brzmi. Anna Jurksztowicz za chwilę, Hey Man, będzie. Później Piotr Szczepanik i Nigdy Więcej. To taka najbliższa muzyczna przyszłość. Teraz jest 6:31 prawie. Michale,
1: jestem.
0: O czym ważnym usłyszymy dzisiaj z wiadomości?
1: Dzisiaj w południe zbiera się Rada Ministrów, a wśród tematów ustawa zwana Lex Szarlatan. To jest potoczna nazwa projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, która ma na celu walkę z pseudomedycyną. Projekt przewiduje bardzo wysokie kary do 1 000 000 złotych za świadome oferowanie pseudomedycznych metod jako metod zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, więc ten temat na pewno dzisiaj w naszych wiadomościach w Radiu Pogoda się pojawi. Do Sejmu będziemy zaglądać, ponieważ rozpoczyna się 4-dniowe posiedzenie. Dziś także druga część egzaminu ósmoklasistów, czyli pisemny egzamin z matematyki. No i będzie filmowo i światowo, ponieważ rozpoczyna się 79. Festiwal Filmowy w Cannes.
0: No i pięknie, i będą znowu rozdawać złote palmy. Wczoraj widziałam, jak te palmy są szlifowane. No, nie powiem, imponująco.
1: Ja uważam, że palmę trzeba podlewać.
0: Ale rzadko. Bo jak za często i przelejesz, to zgnieje. Coś o tym wiem, niestety. Ale dobrze, już ciszej nad tym tam. Wracamy do najpiękniejszych melodii zgodnie z obietnicą Anna Jurksztowicz.
1: Ale można, wiesz, podejść i pogłaskać taką palmę, którą ma się...
0: Nawet należy.
1: No,
0: i trzeba do niej
1: czuje.
0: Mówić i lepiej rośnie.

0: Za 22:07 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pytamy o deszcz. Czy u Państwa pada? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja dzwonię spod Poznania. U nas tak popaduje, ale mój tata rolnik twierdzi, że gdyby tak miało padać, to musiałoby padać przez kilka tygodni non-stop. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia dla tatusia rolnika oczywiście. Są też pytania, czy w Krakowie to dzisiaj będzie cały dzień padać. Nie. W południe deszcz się skończy, ale słońce już dzisiaj nie wyjdzie. Serdecznie pozdrawiamy. Jaka sytuacja pogodowa u Państwa? 22 444 40 04. No i jak się wstaje w ogóle?
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie mówi, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Została ostatnia reklama.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
3: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Utrudnienia na kolejnym fragmencie ulicy Wiczlińskiej w Gdyni od wczoraj. Na odcinku od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Jurkiewicza do ulicy Czapli obowiązuje ruch wahadłowy. Ulice przyległe do tego fragmentu zostały zamknięte i trzeba korzystać z objazdów. Ten etap prac ma potrwać do końca czerwca.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: To taka sąsiedzka piosenka. Living Next Door to Alice Smokey wykonały tę piosenkę w 1976 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 11.07. My tu wszyscy sąsiadami jesteśmy, prawda, proszę Państwa? I bardzo się cieszę, że Państwo słuchają, jakby to powiedzieć, długofalowo Radia Pogoda, bo od rana do wieczora, a przynajmniej do popołudnia, bo to właśnie po południu przyjmujemy naszych słuchaczy do Klubu Pogodnych Ludzi i w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Kłania się stały słuchacz Bogdan. Chciałbym pozdrowić serdecznie panią Dorotę, która została przyjęta do Radia Pogodnych Ludzi. Otóż pani Dorota powiedziała, że chodzi o to, aby nie zepsuć komuś dnia. Bardzo mi się to podoba. Do widzenia.
0: Do widzenia, bardzo serdecznie dziękujemy. No tak, to jest bardzo dobre powiedzenie i bardzo dobre myślenie takie wewnętrzne. Nie zepsuć komuś dnia. Nie zepsuć komuś dnia, czyli go po prostu poprawić, prawda, że tak? A do Klubu Pogodnych Ludzi przyjmujemy codziennie po południu. Proszę słuchać radia i zgłaszać się. Jeśli są Państwo pogodnymi ludźmi, to warto albo do nas zatelefonować pod 22 444 4004, albo zajrzeć na stronę www.radiopogoda.pl i tam jest stosowny formularz. Dla przyszłych klubowiczów zapraszamy.

0: Halina Frąckowiak w pogodnym poranku Radia Pogoda. I tylko przypomnę, że wszystkie odcinki moich najpiękniejszych melodii z Haliną Frąckowiak mogą Państwo posłuchać na stronie radiopogoda.pl. Serdecznie polecamy, można wracać wspomnieniami. No do takich pięknych wypowiedzi. A za chwilę będą wiadomości, bo to już prawie za dwie, siódma, Michale.
1: W nich taka historia na lekcję historii. Właśnie uczeń przyniósł pocisk moździerzowy.
0: No to chyba adekwatnie na biologię miał przynieść.
1: To nie jest wychowawcze.
0: Sobie, oczywiście nie jest wychowawcze, nie. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz jak to wygląda? Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher. Opowiemy, jak Twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów. Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki. Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Została ostatnia reklama.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po siódmej wpadnie Robert Janowski z życzeniami i w ogóle będzie się dużo działo. A teraz wiadomości.
1: Rosja wznowiła ataki na Ukrainę po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Jest weto prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na lekcję historii uczeń przyniósł pocisk moździerzowy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
0: Michał Pierzchała.
1: Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju. Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Na Mazowszu samorządowcy ruszają z remontami schronów i przygotowują się do budowy nowych obiektów. Urząd Wojewódzki dostał już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje w całym regionie. Część z nich ma służyć mieszkańcom także w czasie pokoju. Cezary Jaszczyk.
14: Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ruszą remonty już istniejących obiektów. Mówimy tu o starych schronach, ale i na przykład piwnicach pod urzędami czy szkołami.
15: Na przykład szkoły tysiąclatki są takimi obiektami, które z założenia były budowane w taki sposób, żeby mogły być też wykorzystane w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach wojennych, bo musimy pamiętać, że powstawały też w okresie zimnej wojny.
14: Mówi mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejny etap, już kosztowniejszy, zakłada budowę nowych obiektów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać także na co dzień.
15: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsce ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
14: W razie zagrożenia w takim podziemnym parkingu schronienie może znaleźć nawet 2000 osób.
1: Matematyka dzisiaj na egzamie ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. Łatwo nie było, tak egzamin ocenia polonista Bartłomiej Rosiak. Z tekstów do analizy były m.in. bajki robotów Stanisława Lema, był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
16: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
1: Jutro język obcy, a wyniki egzaminów 3 lipca. Jest weto prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
17: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier Peter Magyar przyjedzie do Polski. Potwierdza to szefowa MSZ-u w Budapeszcie. Wizyta, jak powiedział premier Węgier, ma odbudować 1000-letnią przyjaźń polsko-węgierską. Gazeta Wyborcza ustaliła, że w planach wizyty jest odwiedzenie Warszawy, Gdańska i Krakowa. Na lekcję historii licealista z Modeny na północy Włoch przyniósł jako ilustrację wykładu dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Kiedy pokazał przedmiot nauczycielowi, w całej szkole ogłoszono alarm. Przybyli karabinierzy i saperzy, a liceum ewakuowano.
0: Brak słów trochę, no ale zdarzają się takie rzeczy ciągle jeszcze. Wyobraźnia dziecięca nie zna granic.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet, nie Cięcza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: W korku tkniecie już na Kwiatkowskiego w Gdyni, w Gdańsku rośnie i to szybko kolejka aut na Armii Krajowej przed Łostowicką, spiętrzenie też przed węzłem Grodeka. Jak zwykle o tej porze ciasno na obwodnicy południowej Gdańska między węzłem Lipce a zjazdem na port. Duży ruch na trakcie Świętego Wojciecha w drodze do centrum.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: W ciągu dnia na Pomorzu zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 10 do maksymalnie 13 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem do 55 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. To nie będzie ciepła noc, od 4 do 6 stopni pokażą termometry. Ciśnienie też nie jest za wysokie.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, 12 maja. Mamy 132 dzień roku. Do końca roku 233 dni, do końca astronomicznej wiosny 39. I dziś odwiedził nas pan Kracy.
3: Pan Kracy.
2: Tak.
3: Pierwszy z zimnych ogrodników.
2: Tak,
3: chłodno
2: jest.
3: Prawda? I tak wczesno-wiosennie bardziej niż późno-wiosennie.
2: No wiesz, chmurki, zachmurzenie jest, podobno ma coś popadać, ale to tak nie wiadomo.
3: Niech pada, niech nas pogoda rozpieszcza wiosennie i całą przyrodę. A my w błękicie akurat, w pogodnym poranku Radia Pogoda i w najpiękniejszych melodiach. Azzurro, Adriano, Celentano.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skurony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień,

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 po 7, Robert Janowski. Dzień dobry, witamy, Robercie.
2: Dzień dobry Państwu wszystkim. Z uśmiechem mówię, wchodząc do studia, że imieniny dzisiaj obchodzą krótko Dominik, Jan i Joanna.
3: To nie ja.
2: I dzisiaj z dziwnych takich, ale fajnych świąt to wychodzi, że jest Międzynarodowy Dzień Limeryków. Zygmuncie, ty piszesz limeryki?
3: A jak?
1: Nie.
2: Ciekawe. Może jakieś byśmy tutaj znaleźli. Bo ja znam, ale same brzydkie. Znaczy takie słowa są, gdzie nie mogę w radiu rano powiedzieć. Ja mam kolegów w teatrze, którzy piszą takie limeryki, ale nie mogę ich powtórzyć, bo one nie są za fajne rano. Takie słowa mają brzydkie. Kaśka Skrzęcka robi świetne, pisze. Majka Jeżowska pisze świetne. I Wiktor Zborowski. No to naprawdę majstersztyk. Pozdrawiam was przy okazji, przyjaciele. No a jeszcze chciałem powiedzieć, że w 1364 roku, 12 maja, założona została Akademia Krakowska, czyli Uniwersytet Jagielloński po prostu. Dzisiaj najstarszy polski uniwersytet. Proszę Państwa, od miłego życząc dnia, coś zagrajcie pięknego.
3: No dobrze,
1: no to
3: dobrze.
1: Za chwilę, ale tak a propos tych limeryków.
3: Zygmunt napisał.
1: Nie, początek, dobra? Początek, a zobaczymy, co się wydarzy dalej.
3: Dobra.
1: Lecąc raz do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki.
3: Bardzo piękne były, wszystkich ucieszyły, choć połamane były jak patyki. Może być?
1: Proszę Państwa, to jest poranne wyzwanie. Co dalej? To była wersja Asi. Lecąc raz do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki. Poproszę o ciąg dalszy.
3: 22 444 4004. Przypominamy, że limeryk to rymy AA, BB, A.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Oj, dawno tego nie graliśmy, a szkoda, trzeba częściej. Breakout, gdybyś kochał, hej, pogodny poranek, 7:23, proszę państwa, dokończyłem. I będzie to mój pierwszy limeryk w życiu, słowo daję.
1: Uwaga, proszę.
0: Jedziemy?
1: Tak.
0: Lecąc raz do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki. Jeden był nawet śmieszny, drugi raczej grzeszny, oba niestety miały byk.
1: Brawo! No, świetnie ci poszło, zwłaszcza jak na pierwszy raz.
0: Debiut.
1: Naprawdę genialnie. A, B, B, A. Gdyby państwo chcieli ułożyć swój limeryk albo dodać coś do limeryka zygmuntowego, to bardzo serdecznie zapraszamy. 22 444 4004. To taka lekcja umysłowego WF-u. W sam raz przed szybką piątką, która po 8:00. 23 po 7:00.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

0: No dobrze, bananowy song w pogodnym poranku Radio Pogoda za 27, 8 i my wokół tematów kulinarnych teraz będziemy się kręcić.
1: Proszę sobie... wczoraj było o kiełbasie.
0: No tak, a dzisiaj będzie o czymś zgoła innym. Proszę sobie wyobrazić, że są rzeczy, które są jednocześnie pyszne i zdrowe, chociaż to kontrowersyjne może.
1: Ciężko wyobrazić, ale jednak.
0: No ale właśnie jednak i piszemy o tym na stronie www.radiopogoda.pl. Co to takiego? Obniża cholesterol, jest dobrym źródłem białka i tam zawiera różne takie substancje, które są nam niezbędne, dużo tłuszczu także. Mhm. Jest to, proszę Państwa, hałwa.
1: O!
0: Naprawdę!
1: To mi się podoba.
0: Hałwa jest bardzo zdrowa, piszemy o niej na stronie radiopogoda.pl. Hałwa sezamowa jest zdrowsza od tej słonecznikowej. Tę sezamową, kiedy chcemy sobie zjeść, to musimy kupować w takich sklepach kolonialnych, bo to irańskie przeważnie. Mhm. Natomiast te europejskie, o czym nie wiedziałam, a się właśnie dowiedziałam, są w większości ze słonecznika.
1: I grecka też?
0: I grecka też.
1: A, mhm.
0: Jest tam jakaś mieszanina, ale właśnie generalnie to jest słonecznik, który też jest przecież bardzo zdrowy, a do tego dodatki, no to już jakie tam nam przyjdą do głowy. No i teraz myślimy sobie, aha, zjedlibyśmy, bo nie dość, że pysznie, to jeszcze zdrowo, ale na razie odsyłamy Państwa na naszą stronę internetową www.radiopogoda.pl i wracamy do śniadania. Co to dzisiaj?
1: Serek.
0: I chleb.
1: I ogórek.
0: Smacznego, proszę Państwa. Radio Pogoda za 25, 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 18 minut. 8. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc Zygmunt wymyślił początek, a państwo mają dopisywać resztę. Przypomnij, Zygmuncie, jak to tam było?
1: Lecąc raz do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki.
0: A państwo co na to? Dzień dobry.
2: Lecąc raz do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki. Myślałem o nich 3 razy, przepisałem 4 razy. Piątkę mam z matematyki. Czuwaj.
0: Dziękujemy bardzo. No ładne, ładne. Pracujemy dalej. 22 444 4004 a propos matematyki. To o 9 się zacznie. Gdyby państwo chcieli wesprzeć być może swoje wnuczęta, które dzisiaj piszą ósmoklasiści egzamin z matematyki, no to też proszę do nas zatelefonować i powiedzieć tam, szepnąć ciepłe słowo.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Przytkana jest Chwaszczyńska w Gdyni, bez zmian na Kwiatkowskiego, tam na dłużej utkniecie w korku. W Gdańsku ciasno na Słowackiego do Niedźwiednika, stoi Buląska do Rakoczego, na Rakoczego też poranny ścisk. Podróż Jabłoniową w sporym towarzystwie na Świętokrzyskiej też trzeba uzbroić się w cierpliwość.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: a będzie wstawać jeszcze wcześniej. A dzisiaj jest dzień limeryków i proszę Państwa, no szukamy tych, które dokończą Zygmunta, początek limeryku, ale też oczywiście można swoje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja chciałem powiedzieć, że słyszałem limeryk pana Zygmunta, udany. Natomiast skoro tam zahaczyło Amerykę, to ktoś napisał, nie pamiętam kto, taki limeryk związany z Chinami. Mianowicie brzmiało to tak. Płetwonurkowi z miasta Pekin urodę życia odgryzł rekin. Choć czytał Mao, nie odrastało, więc zaczął pracować jako damski manekin. Pozdrawiam, dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Mocno abstrakcyjne i dowcipne.
0: Ale niezłe, niezłe, no właśnie. Zapraszamy, na pewno będziemy wracać do tematu limeryków. Dzisiaj w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda i później pewnie też, bo po 10:00 przyjdzie Piotr Sworakowski, który, tak Państwu powiem w tajemnicy, jest mistrzem limeryków.

0: wspaniała piosenka. Po prostu najpiękniejsza melodia w wykonaniu Czesława Niemena. To już za nami, za 3:08. Co w wiadomościach, Michale?
1: Dzisiaj będzie tak, że jak podjedziemy samochodem na stację benzynową i zatankujemy za 5 dych, to potem dojedziemy gdzieś dalej.
0: A ja w ogóle nie płacę.
1: Jak to?
0: No bo nie podjeżdżam, no.
2: Ja zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki do jajek, do wygrania płyta Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra w koncercie 1976, Odyseja Kosmiczna.

0: 22 444 4004. To już proszę dzwonić, jeśli Państwo chcą wziąć udział po 8 w tym konkursie. Na automatycznej sekretarce proszę zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Została ostatnia reklama.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda do limeryków. Z przyjemnością wrócimy po ósmej. Będzie też zabawa Szybka Piątka i mnóstwo najpiękniejszych melodii, a teraz wiadomości.
6: Setki hektarów lasu spłonęły w Puszczy Solskiej. Leśnicy liczą straty. Maksymalne ceny paliw w dół. Dzisiaj tankujemy taniej. Zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
5: Michał Pierzchowski.
6: Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, aby na razie na te tereny nie wchodzić, mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
8: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
6: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
9: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach. I to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
9: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
6: Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych są dziś niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, a oleju napędowego 6,93. Póki co do najbliższego piątku obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Minister energii chce je przedłużyć. Decyzja ma zapaść do jutra. Policja na północy Argentyny zatrzymała mężczyznę, który będąc pod wpływem alkoholu wiózł samochodem Fiatem Uno 6 swoich dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-latek spożywał alkohol w domu, a następnie pokłócił się z matką dzieci, która opuściła mieszkanie ze strachu. Mężczyzna wyjechał wraz z dziećmi, by ją odszukać, ale wtedy zatrzymała go policja. Najmłodsze z dzieci nie przestawało płakać, więc jedna z policjantek, która sama jest karmiącą matką, nakarmiła je własną piersią. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
11: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
6: No, o Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Dziś w nocy będą kolejne utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta, tym razem między Karczemkami a Matarnią. W godzinach od 22 do 5 rano obwodnica w tym miejscu będzie zwężona w obu kierunkach. Zamknięty będzie raz prawy, raz lewy pas. Utrudnienia są związane z montażem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: W tym tygodniu pogoda w kratkę, będzie się chmurzyć, będą przejaśnienia, od czasu do czasu popada albo zagrzmi. W kalendarzu trzech zimnych ogrodników i zimna Zośka przed nami, więc temperatura nie będzie za wysoka. Dziś maksymalnie 13 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście. Na niebie przewaga chmur z przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz, a nad morzem silny, porywisty wiatr.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek. 12 maja mamy 132 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:46. Zachód będzie o godzinie 20:20. A do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 1 godziny i 14 minut.
2: Limeryk dla Ciebie wymyśliłam. Chcesz
1: bardzo
2: usłyszeć?
1: Proszę.
2: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
1: O, pięknie! Brawo, Asia.
2: Bardzo dziękuję. Czekamy na Państwa limeryki oczywiście. Te dokańczające początek Zygmuntowy, ale też swoje własne. Wrócimy do tego na pewno. Sława Przybylska teraz, za chwilę Alicja Majewska, a później szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Anno.
3: Dzień dobry, no, witam.
2: Kłaniamy się uśmiechniętej słuchaczce. Skąd pani dzwoni?
3: Ja dzwonię z Warszawy. Z warszawskiej Pragi, lekko zamglonej, zachmurzonej, ale pięknej, zielonej.
2: No na pewno. Pani Aniu, mamy dla pani prezenty. To są kieliszki na jajka sygnowane Radiem Pogoda, bardzo ładne. Bardzo ładna porcelanka. Będzie też płyta, fajny album koncertowy, Zbigniew Wodecki z zespołem Mitch & Mitch. Niesamowity koncert. Ale to drugie, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na jedną literę. I jeszcze taka prośba do pani, bo słychać panią, jakby pani dzwoniła z antypodów, bo...
3: Aha.
2: O, teraz lepiej. No właśnie, bliżej mikrofonu. Proszę się tam śmiało, śmiało. Okay?
3: Dobrze,
2: no.
3: Dobrze.
0: Pani Anno, ja tylko zapytam, czy to będzie pani debiut, czy już kiedyś...
3: Tak, debiut. W ogóle to... W ogóle debiut.
0: No to
3: pierwszy to wybrałam raz. I udało się.
2: No to super.
0: Tym bardziej trzymamy kciuki za panią.
2: No i głasku na uspokojenie.
0: Tak. I taką fajną literę dla pani mamy. Będzie to litera P.
2: Jak Pelagia.
0: Mhm.
3: Bardzo ładnie. Próbujemy.
0: Dobra. Możemy zaczynać?
3: Tak, oczywiście.
0: Uwaga. Czas start. Ocean.
3: Pacyfik.
0: Mhm. Ubranie.
3: Podkoszulek.
0: Zawód.
3: Piekarz.
0: Zupa.
3: Zupa.
2: No, wszyscy ją lubią.
3: Pomidorowa.
0: No tak, postać z bajki.
3: Pinokio.
2: Tak jest!
0: Co za debiut, pani Anno. Ale nie sądziłem, że to pomidorowa sprawi najwięcej problemów.
2: Najciemniej jest pod latarnią.
3: A najczęściej ją gotuje wnusią.
0: No właśnie, ale to czasem tak bywa. Ważne jest to, że wszystko poszło jak z płatka i wszystkie nagrody do pani wysyłamy.
3: Niesamowite. Bardzo dziękuję. No, przeszczęśliwa jestem po prostu.
2: I my też cieszymy się pani szczęściem. Pani Aniu, uściski dla wnusiów i dla pani największe. Dziękujemy, że słucha nas pani od rana. Życzymy wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję i wzajemnie pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
2: Pozdrawiamy. Zapraszamy na jutro.

0: A wiedzą Państwo, że powstaje jeszcze jeden film o Beatlesach? Będziemy o tym mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale dopiero po godzinie 9, a teraz zagraliśmy Beatlesów.
1: A ja wczoraj, wiesz, na antenie usłyszałem Help u nas i tak mi się przypomniał ten czarno-biały film z Beatlesami. To była końcówka lat 60. jeszcze.
0: Słuchaj, to będzie ogromna gratka, także dla Ciebie, bo powstaje kolejny dokument. No super, super. Tymczasem wracamy jeszcze na moment do Szybkiej Piątki, bo tu jest ważne pytanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mam pytanie, czy mój wnuczek może uczestniczyć w konkursie w Radiopogodzie, bo bardzo chciałby wziąć udział, ale nie wie, czy może, bo on jest niepełnoletni, jedzie zawsze z mamusią do szkoły. No i bardzo mnie prosił, babciu, zgłoś mnie, ja bym chciał uczestniczyć. Szybka Piątka. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy również i pozdrawiamy. Oczywiście, że może. Tylko taka prośba. Proszę nie zgłaszać wnusia, tylko niech mamusia to zrobi, żebyśmy na pewno wiedzieli właśnie, tak, że oni są w duecie i że mama odbierze telefon tam 10 po 8, bo nie wiem, na którą synuś jedzie do tej szkoły. Bo jeśli na 8, no to już nie weźmie udziału. Także mamusię zapraszamy, a babci serdecznie dziękujemy. Taka babcia to skarb.
3: Radio Pogoda. Jak ultra okazje do -50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Została ostatnia reklama.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 8.31, to już dziś, proszę Państwa, 12 maja, dokładnie o godzinie 21.00 rozpocznie się pierwszy półfinał konkursu Eurowizji.
1: Tak.
0: Tak, tak. Mamy tam swoją reprezentantkę oczywiście. Według oficjalnego harmonogramu Alicja Szemplińska zaprezentuje się w tym półfinale jako 14. z kolei, co czyni ją przedostatnią uczestniczką. I to chyba dobrze.
1: Tak myślisz?
0: Bo będziemy wiedzieć, co wcześniej się wydarzyło i jakie ma szanse. Tak mniej więcej szacując czas występu naszej reprezentantki, 22.15.
1: Alicja Szemplińska zaśpiewa Pray.

0: Energetyczna bardzo mocne piosenka. I wiecie, że została doceniona już, bo były próby wcześniej, na przykład wczoraj. Jedna z tych prób to nawet podlega ocenie jurorów. I wiele osób po wczorajszym występie właśnie na próbach Alicy Szemplińskiej do niej podchodziło. Nasi reporterzy zapytali artystkę właśnie o to.
1: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: No więc dzisiaj występ, drugie półfinały w czwartek, a finał w sobotę.
2: Trzymamy kciuki mocno.
3: No i szkoda tylko, że to o 21:00
0: się zaczyna.
3: My o tej porze to już sami państwo wiedzą. Ale wszystkiego się jutro z radia dowiemy. Spokojnie, z radia Pogoda.

0: Anna German. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. A Dio Pomidory zaśpiewa Wiesław Michnikowski między innymi, a my szukamy limeryków, a właściwie końcówki limeryku do początku Zygmunta. 22 444 4004. No słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Lecąc kiedyś do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki. Oba o Radiu Pogoda, wobec niego żyć szkoda. Mimo, że jesteśmy już stare byki. Pozdrawiam.
2: A, dobre.
0: Bardzo dziękujemy. Przypomnij Brawo. Jeszcze raz ten początek, gdyby ktoś chciał coś dodać.
2: Lecąc raz do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki.
0: I co było dalej? Reszta należy do Państwa. Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
5: Ale cza-cza, señorita.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
14: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zapraszam.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: Została ostatnia reklama.
19: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Reklama.
22: Drogowskaz. Radia Pogoda.
23: Utrudnienia na podwalu przedmiejskim w Gdańsku w związku z rozpoczynającymi się pracami przygotowawczymi do remontu torowiska. Zmieniła się tam organizacja ruchu. Za mostem nad Starą Motławą od strony ulicy Okopowej kierowcy poruszają się teraz po dwóch skrajnych pasach jezdni w obu kierunkach.
22: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

nadchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej, już przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach.

0: Diana Ross, The Supremes. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 9 minut 9. I teraz będzie, proszę Państwa, historia wzruszająca. Historia, która swój początek ma gdzieś w ubiegłym roku. I to wcale nie jest jej koniec. Ale już wszystko tłumaczy nasza kochana słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Radio Pogoda. Chciałam się podzielić taką małą refleksją. Właśnie 2 dni temu wróciłam z pięknych Bałkanów, gdzie oczywiście odwiedziłam Dubrownik, bo może rok temu brałam udział w audycji Moje Piękne Melodie i tam wybrałam sobie piosenkę Trubadrów z Dubrownika Marianna. No Dubrownik przepiękny, cieszyłam się, że udało się to zrealizować, a dopełnieniem wszystkiego było to, że podczas pobytu w Splicie, zwiedzając ruiny starego zamku, występowała grupa 3 panów, śpiewali różnego rodzaju tam utwory regionalne i w momencie, kiedy my weszliśmy tam do tej sali, zaśpiewali Mariannę. Pani Asiu, to było dopełnienie wszystkiego. Bożena z Bydgoszczy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Cieszymy się, że byliśmy w pewnym sensie inspiracją tej wyprawy.
0: Tak, pani Bożenka w Moich Najpiękniejszych Melodiach wybrała sobie właśnie Mariannę Dubrowackich Trubadurów i ja wtedy powiedziałam, że no takim dopełnieniem byłaby podróż.

0: Wstawaj, szkoda dnia to jest jeden z hymnów pogodnego poranka w Radiu Pogoda i on właśnie wybrzmiał na antenie rzeczonego. Za 4 minuty będzie godzina 9. Co w wiadomościach, Michale?
1: Ósmoklasiści, którzy właśnie za... niedługo, patrzę na zegar i próbuję policzyć.
0: No właśnie, 4 minuty
1: z małym kawałkiem zaczynają pisać egzamin z matematyki i
0: w
1: o tym powiemy.
0: Twój synek przecież kochany, no to trzymamy kciuki ze wszystkich sił.
2: Ale podobno jest świetny z matematyki, tak słyszałem.
1: Tak słyszałeś.
2: Po tatusiu.
1: Po tatusiu to nie wiem,
0: nie,
1: czy akurat...
0: No tatuś to jest super z matematyki.
2: No tak.
0: Zawsze nam tutaj, muszą państwo to wiedzieć, Michał wszystko oblicza. Może na zegarze się nie zna.
1: Może
0: się nie zna.
1: No nie na wszystkim można, wiesz.
0: No właśnie, ale na całkach się zna za to.
1: Co to są całki? Dobra.
0: Dobra, to całki to dwie połówki połówek.
1: O.
0: Nie słyszałeś? No. Wracamy do najpiękniejszych melodii i do limeryków po godzinie 9.
3: Radio Pogoda.

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Skaldowie z Króliczkiem, Mireille Mathieu, Akropolis, Adieu. Takie najpiękniejsze melodie zaraz po wiadomościach.
10: Ósmoklasiści zaczynają właśnie pisać egzamin z matematyki. USA odmawia podania informacji, w jaki sposób na terenie Stanów znalazł się Zbigniew Ziobro. Musical inny niż wszystkie. Koty mają 45 lat.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Właśnie ruszył egzamin ósmoklasisty z matematyki. Pisze go prawie 400 tysięcy uczniów. Do sali można wejść tylko z długopisem. Zakazane jest korzystanie z kalkulatora i telefonu. Test składa się z około 20 zadań zamkniętych i otwartych. Najczęściej pojawiają się geometria i algebra.
12: No, jakieś powtórki drobne były, tam NWD, NWW i takie zamiany centymetrów, ale myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowany.
13: Wiadomo, że z geometrii takie typowe, nie wiem, zadania jak na przykład z X-em albo zadania na dowodzenie.
14: Bryły, jakaś geometria, to jest taki pewny, jakbym powiedział, na pewno jakieś procenty.
10: Egzamin jest obowiązkowy, ale nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wyniki brane są jednak przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Z kolei na maturze dzisiaj rano pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Polska prokuratura bada, kto pomógł Ziobrze wylecieć z Węgier do Stanów Zjednoczonych i na jakich zasadach polityk tam przebywa. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. Na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano wczoraj kamień węgielny. Paweł Radzewicz.
15: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
16: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
15: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
17: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
15: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata.
10: Rocznica powstania kultowego musicalu. 45 lat temu w New London Theatre odbyła się premiera Kotów Andrew Lloyda Webbera. Musical zdobył serca światowej publiczności. Piosenka ze spektaklu Memory stała się wielkim popkulturowym przebojem. przebojem. Przez lata doczekała się ponad 160 coverów. Śpiewały ją m.in. Barbra Streisand i Celine Dion, a w Polsce m.in. Zdzisława Sośnicka.

0: Jeśli ktoś jeszcze wcześniej nie kojarzył, no to teraz chyba wszystko stało się jasne. Piękna piosenka.
1: Super, to zrobiłeś, Michale, bo zazwyczaj normalnie w liście piosenek między pełnymi godzinami ta piosenka się pojawia, ale żeby w wiadomościach. Ale skoro jest okazja, bardzo fajnie. Dziękujemy.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski napastnik FC Barcelony Robert Lewandowski znalazł się na celowniku mistrza Ligi Portugalskiej FC Porto, twierdzą portugalskie media. Przypominając, że w ekipie tej występują już trzej jego koledzy z reprezentacji, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Portugalscy komentatorzy wskazują, że końcówka sezonu przebiega dla FC Porto pod znakiem niskiej skuteczności napastników, choć ekipa zapewniła już sobie mistrzostwo Portugalii.

0: Pogoda.
1: Pada śnieg.
2: Gdzie?
1: W Tatrach. No w Tatrach. Dobrze. Od 5 do 10 centymetrów.
2: Dobrze,
1: pięknego, białego puchu dzisiaj przybędzie.
2: Wczoraj wieczorem padał pod Wenecją, więc dziwnego.
1: Dobrze. No to wysoko w Tatrach śnieg, gdzie indziej deszcz dzisiaj. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 10 do 14 stopni. Niskie ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hektopaskale, ale będzie rosło potem w ciągu dnia.
2: No dobrze, to dzisiaj pankracy, później jest ten drugi. Serwacy, tak? Później Bonifacy, później zimna Zośka, a później już powinno być lato.
0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk. Witamy we wtorek, 12 maja. Mamy 132 dzień roku. Imieniny obchodzą Dominik, Jan, Joanna, Teodora oraz Pankracy.
2: Właśnie, to ten pierwszy, tak? Zimny ogrodnik. Do limeryków, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków. Wrócimy jeszcze do godziny 10, ale myślę, że to taki fajny temat, że będzie nam się kręcił, jak to się ładnie mówi, przez cały dzień. No w każdym razie polecamy słuchanie Radia Pogoda, same przyjemności i skaldowie, i króliczek. Go!

0: 12 minut po 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Któż tu, któż tu? Czy to Tamara z gościem?
1: Tak, dzień dobry. Dzisiaj dobry. Gość wyjątkowy w studiu Alei Sław, Małgorzata Kalicińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to ja.
1: Będziemy rozmawiały o przekleństwach między innymi.
2: No, o, ale mało. Mogłabym więcej.
1: Ale brzydkich słów rzucać nie będziemy na antenie. Będzie to kulturalna rozmowa.
2: To jest za fajne radio, żeby tu kląć.
1: No właśnie, tego się trzymajmy. Spotykamy się dzisiaj z powodu nowej książki Małgorzaty Kalicińskiej. Na razie więcej nie zdradzam. Zapraszamy po 18.
3: A tam kurcze blade można od czasu do czasu.
0: Myślisz?
3: Tak, kurcze. Motyla noga.
4: Co Zygmunt tu mówi?
0: Dobrze.
3: Ale Jasław od 18 do 21.
0: Serdecznie zapraszamy. Skoro panie nie chciały zdradzić więcej o nowej książce Małgorzaty Kalicińskiej, to my zdradzimy. Nazywa się Nostalgia. I można ją wygrać po godzinie 16.30 w Radiu Pogoda w zabawie Ani tak, ani nie. A wraz z książką nasz superancki kubeczek, taki w sam raz do porannej kawy i popołudniowej herbatki. 13 po 9.

0: Nie w tak jak dziś bulwarancie w lekcji iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9, ale nam się rozlimerykowało.
2: Ojej. Co za słowo! Zaczął Zygmunt wcześniej rano z początkiem limeryka. Państwo dokańczają i bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oto jest propozycja mojego limeryka na dzisiaj. Lecąc do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki. Obydwa mi się udały. W skowronkach byłem cały, jak Donald z myszką Miki. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Pięknie.
2: I ogłaszamy, że jeszcze przed godziną 10 nasza limerykowa zabawa przeniesie się do internetu na media społecznościowe Radia Pogoda i będziemy się tam mogli bawić wszyscy przez cały dzień.
1: Ale wstęp, rozumiem, taki sam zostaje, tak?
2: Tak.
1: Lecąc raz do Ameryki, wymyśliłem dwa limeryki.
2: Proszę to sobie zapamiętać albo zapisać, no i później wrócić już do internetu na media społecznościowe Radia Pogoda, czyli nasz Facebook i Instagram. A za chwilę będzie ABBA.

0: 9:31 prawie. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj bardzo poetycko, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków. I mieliśmy już skończyć z tą poezją na antenie, ale nie możemy, bo dostaliśmy coś takiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Dzień dobry. Tu Wasza pogodna Dorota ze Sparzęta. Ja w sprawie limeryków nie będę dokańczać limeryka pana Zygmunta, ale ułożyłam taki. Czary mary, fiki miki, dziś czas na limeryki. Na to święto wierszyka krótkiego wymyślmy coś wesołego, by Zygmunt nie musiał lecieć do Ameryki. Niech zostanie z nami, wiernymi słuchaczami, niech nas bawi od rana, tak jak Asia kochana, bo czekamy z otwartymi sercami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za każde miłe słowo, które słyszę od rana. Miłego dnia.
2: Bardzo dziękujemy. A to taki podwójny limeryk?
0: Rozbudowany?
2: Ja bym powiedział, że no to już jest poezja.
0: No ja też bym tak powiedziała, że to bardziej poemat niż limeryk, ale bardzo serdecznie dziękujemy, troszkę się czerwienimy. O, jest pani kochana, naprawdę. Ślicznie dziękujemy i przypominamy, że zabawa w limeryki z dokończeniem limeryka Zygmuntowego i swoimi własnymi za chwilę przenosi się do internetu, więc proszę tam zaglądać, ale nie przestawać słuchać Radia Pogoda. Jan Wojdak z Wawelami, a za chwilę duet Bakara.

0: Za 22:10 pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a powinniśmy. Graliśmy dzisiaj o poranku Beatlesów Oblad i Oblada. Ty, Zygmuncie, mówiłeś, że się zachwyciłeś ostatnio na nowo Beatlesami i Help.
1: I to dzięki Radiu Pogoda, między nami mówiąc.
0: To dzięki Radiu Pogoda teraz dowiesz się następującej rzeczy. Jest kręcony nowy serial o Beatlesach przez telewizję BBC. Jest to serial taki paradokumentalny, że występują dużo tych archiwalnych ujęć się pojawi, ale też występują młodzi chłopcy jako ówcześni Beatlesi. I uwaga, serial będzie obejmował lata 60-62, kiedy to Beatlesi rezydowali w Hamburgu w Niemczech i dali tam ponad 250 koncertów.
1: Tak, tak, to same ich początki. Ciężką robotę wtedy mieli. Oj, z tego, co widziałem, co czytałem, to tam lekko nie było.
0: No to teraz będziesz mógł obejrzeć i państwo też będą mogli obejrzeć, jak serial pojawi się na ekranach telewizorów, właśnie w telewizji BBC. Na pewno o tym powiemy państwu w pogodnym poranku Radia Pogoda. Na razie prace trwają i bardzo się z tego cieszymy. A za chwilę Maria Koterbska.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A w odwadzie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
11: Voltaren!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Została ostatnia reklama.
12: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
22: Reklama.

0: Piotr Sforakowski w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dobry Piotrze, za 10:10 już za chwilę rozpocznie swoje panowanie.
1: No, już nie przesadzajmy, to państwo panują. Ja tutaj tylko służę jako taki rozprowadzacz.
2: Poczekaj, bo my musimy to powiedzieć słuchaczom Radia Pogoda, chociaż tak. Już raz dzisiaj zostało to wspomniane. Otóż Piotr Sforakowski, jeśli państwo słuchają namiętnie Radia po 10:00, to pewnie państwo wiedzą, jeśli nie, to podpowiadamy. Otóż Piotr Sforakowski jest mistrzem limeryków.
1: Nie, no raz w tygodniu, to i tak z podjuszczenia, ale to zostawmy.
2: Ja cię bardzo przepraszam.
1: Nie,
0: ale limeryki jest święto, więc się od tego nie wymigasz.
1: Limeryki to jest proces długi i bolesny najczęściej. Naprawdę, mózg boli potem i trzeba odpocząć. No, ale jeżeli państwo mnie wspomogą, to ja chętnie się zajmę tym Międzynarodowym Dniem Limeryków.
0: No to zapraszamy. My będziemy cię wspierać.
2: Tak jest.
1: Mentalnie, tak.
2: Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda i oczywiście słuchać Piotra po 10:00.
1: Zapraszam.
2: Dziękujemy, Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda.

0: mów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.
9: Po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. Te słowa Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu samego autora usłyszymy za parę minut, po czym Maryla Rodowicz zaśpiewa w Wiokoniku. Teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
10: Wiadomości z Gdańska.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
11: Elektrownia ma być gotowa za 3 lata. Od poniedziałku czasowo zamknięty jest dolny pokład nabrzeża wzdłuż Motławy między ulicą Straganiarską a ulicą Wartką. Decyzja została podjęta po przeglądach i ekspertyzach wykonanych po zimie. Piesi mogą korzystać z górnego pokładu na całej długości odcinka. Widzisz szare pudełko? Nie dotykaj. W Parku Centralnym w Gdyni pojawiły się specjalne stacje deratyzacyjne. To działania profilaktyczne prowadzone przez miasto w celu ograniczenia populacji gryzoni. Jak zapewniają urzędnicy, urządzenia są zabezpieczone i bezpieczne dla zwierząt domowych oraz ludzi. Szwedzi napadli w Gdańsku na Norwega, a szczegóły u nas za godzinę.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
11: W najbliższych dniach to chmury będą na pierwszym planie i od czasu do czasu spadnie trochę deszczu. Będzie też chłodniej. Dziś maksymalnie 13 stopni w Trójmieście. Wiatr w Trójmieście przeważnie umiarkowany, ale na Półwyspie Helskim będzie silny i porywisty. Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Jutro też warto mieć pod ręką parasol. W kolejnych dniach pogoda w kratkę, możliwe lokalne burze.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Trochę mnie korci, żeby Państwu dzisiaj zaproponować zabawę w układanie limeryków, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy ich międzynarodowy dzień, międzynarodowe święto. Ale obawiam się, że to może być zbyt czasochłonne i angażujące. No chyba, że mnie Państwo wyprowadzą z błędu, dzieląc się limerykami swojego autorstwa. Z drugiej strony mam pomysł, jak to zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni i może powiem o tym za kilka minut, bo teraz już pora na najpiękniejsze melodie. Wojciecha Młynarskiego, Maryli Rodowicz i The Platters.

Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: ogonik, Bóg się postara, ogonik postara, się postara,
1: zajedziemy,
0: ogonik postara, się postara, zajedziemy,
1: ogonik postara,
0: się postara, zajedziemy,
1: ogonik postara, się postara, zajedziemy,
0: ogonik postara, się postara,

A jak się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram,

The Great Pretender to przebój zespołu The Platters, ale jak może Państwo pamiętają, tę piosenkę także pięknie śpiewał Freddie Mercury swego czasu. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie usłyszymy w piosenkach Ady Rusowicz i Eleni, ale najpierw limeryki, które dzisiaj mają swój międzynarodowy dzień, bo to forma uhonorowania pamięci twórcy limeryków, Edwarda Lira, który opracował zasady układania tych wierszyków tak, by literacko wszystko się zgadzało, a te główne zasady to układ rymów, czyli pierwsza linijka musi się rymować z drugą, trzecia z czwartą, a piąta z pierwszą. W pierwszym wersie wprowadza się bohatera i miejsce, w drugim zawiązanie akcji, trzeci i czwarty są krótsze, a piąty zaskakująco i najlepiej absurdalnie puentuje całość. Czyli na przykład Asia i Zygmunt o poranku często myślą o śniadanku, a mówiąc szczerze też o deserze, jedzonym już na kolanku. Także to jest przykład takiego limeryku. Zasady wyjaśniłem, poranni prowadzący Asia i Zygmunt oraz Michał podawali przykłady, więc może zaproponuję wariant dla bardziej zajętych, czyli lepieje, a więc dwuwiersz, który też jest formą gimnastyki umysłowej, bo o to przecież chodzi. I może być równie zabawny, bo wiadomo, że lepiej wierszem zmyślać sobie, niż znosić pustkę w głowie. Także dzisiaj w Radiu Pogoda bawimy się słowami, rymując i słuchając najpiękniejszych melodii. Co Państwo na to?

0: 22 444 40 04. Telefon Radia Pogoda dzwoni w różnych sprawach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Od rana słucham Radia Pogoda i nie było mowy o tym, że dzisiaj jest Dzień Pielęgniarek. Może trzeba to wspomnieć.
0: No jeżeli rzeczywiście nie było o tym mowy, to pani właśnie wspomniała, czyli nadrobiła pani tę zaległość, za co bardzo dziękuję. A ja mogę zaprosić państwa do telefonowania w tej sprawie. Jeżeli chcą państwo złożyć życzenia paniom pielęgniarkom w dniu ich święta, no to zapraszam do telefonu. A swoją drogą Dzień Pielęgniarki honoruje pamięć Florence Nightingale, która urodziła się właśnie 12 maja w 1820 roku. Florence Nightingale jest uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. I tyle rysu historycznego.
2: Radio Pogoda.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kogo?

0: Zdzisława Sośnicka w Radiu Pogoda. Dzisiaj dzień limeryków i dzień pielęgniarek, ale teraz dowód na ocieplanie się naszego klimatu z Poznania. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Dla pana Piotrze i słuchaczy pozdrowienia i wiadomość z Poznania. Nad Jezioro Maltańskie zawitała po raz pierwszy jaskółka śródziemnomorska. Mhm. Ona różni się od naszych polskich jaskółek przede wszystkim ubarwieniem. Jej grzbiet jest niebieskawy, a brzuszek i obręcz wokół szyi rdzawy. Jaskółki rudawe przyłączyły się do stada naszych jaskółek, dymówek, które migrują z Afryki do Polski. Ten niecodzienny gość cieszy się zainteresowaniem wśród obserwatorów ptaków.
0: No tak.
1: Jaskółka rudawa ma egzotyczny wygląd i stąd ten podziw. Mam zdjęcie tej jaskółki, którą mi fotograf rodzinny ofiarował. Pstryknął sobie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz serdecznie.
0: Pozdrowienia dla pani, pani Miro. Jaskółka śródziemnomorska. Pamiętam, że w Czarnogórze kiedyś całe ich stado budziło mnie co rano przez cały mój pobyt dwu- albo i trzytygodniowy. Tak się zastanawiam, czy ostatnio widziałem coś śródziemnomorskiego w swoim otoczeniu tutaj w Polsce i chyba tylko daktyle z Tunezji w sklepie. Ale może państwo dostrzegli coś śródziemnomorskiego wokół siebie. Jeżeli tak, proszę o telefon. Jedna jaskółka co prawda wiosny nie czyni, ale jedna jaskółka może śródziemne uczynić bliższym, nieprawda?

0: tylko z widzenia, ale się znamy. Truba duży w Radiu Pogoda, za chwileczkę Anna Jantar i za każdy uśmiech, a potem Hanna Banaszak z piosenką Tak bym chciała kochać już.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Co za dzień.
7: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra! Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści! Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach!
12: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę, a mleko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland!
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup? Słup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Została ostatnia reklama.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany.

0: dofinansowane z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
6: Najpiękniejsze melodie. Eurydyki tańczące w wykonaniu Anny German i Song Sang Blue Pola Anki usłyszymy za niedługą chwilę. To będzie zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Czterech obywateli Szwecji napadło w Gdańsku na Norwega. Mężczyzna przyjechał do Gdańska, żeby się zabawić. Po wyjściu z klubu nocnego zaczepiło go trzech Szwedów. Szarpali go, grozili mu nożem i okradli. Zostali złapani na lotnisku tuż przed wylotem. Usłyszeli zarzut rozboju. Grozi im do 20 lat więzienia. Powstała Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych. Ma zagwarantować, że fachowców do pracy przy elektrowni nie zabraknie, a zapotrzebowanie na nich jest duże, mówi przewodniczący Rady Grzegorz Maj.
8: 24 tysiące ludzi na dobrze płatnych stanowiskach pracy. O takim zapotrzebowaniu mówimy na etap budowy polskiej elektrowni jądrowej.
7: W skład rady wchodzą samorządowcy, przedsiębiorcy, eksperci i przedstawiciele świata nauki. Tymczasem na Morzu Bałtyckim rozpoczęła się instalacja monopali pod turbiny morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Zainstalowanych zostanie 111 monopali pod 107 turbin wiatrowych i 4 morskie stacje elektroenergetyczne. Farma Baltica 2 powstaje na wysokości Choczewa i Łeby. Teraz to wszystko. Kolejne informacje z regionu za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
7: W ciągu dnia na Pomorzu zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 10 do maksymalnie 13 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem do 55 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. To nie będzie ciepła noc. Od 4 do 6 stopni pokażą termometry. Ciśnienie też nie jest za wysokie.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Dzień limeryków wróci za kilka minut do Radia Pogoda, dzięki Państwu oczywiście. Za chwilkę troszkę sobie poćwiczymy głowę, więc jeżeli Państwo mają ochotę pogimnastykować mózgownicę rymami, to zapraszam. Można ułożyć limeryk, ale można też lepiej ja, który jest prostszy, bo to dwuwiersz i pierwsza linijka zaczyna się słowem lepiej i druga słowem niż lub niźli albo aniżeli. I obie linijki powinny się rymować ze sobą. A że dziś wypada rocznica urodzin Zofii Kucówny, za pół godziny usłyszą Państwo takie drobne wspomnienie. Swoją drogą ciekaw jestem, jak Państwo wspominają Zofię Kucównę. Proszę się tym podzielić z Radiem Pogoda. Tymczasem wracają najpiękniejsze melodie. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Pięknie zaśpiewana piosenka Irena Santor i Serce z filmu Świat się śmieje w oryginale. No ale teraz wracamy do Międzynarodowego Dnia Limeryków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Układanie limeryków to proces prosty. Wie o tym pan Piotr Sworakowski. Każdym zazdrość owładnie, gdy utworzy je tak ładnie, choć czasem rymuje. Jest mocno gorzki. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam pani Krystyno, ale muszę coś wyjaśnić. Pisanie limeryków to bolesne chwile, kiedy umysł chce zdążyć za rymem na tyle, by uspokoić głowę, ominąć Częstochowę i jeszcze, aby treść była jaka nie byle. Takie są realia. No, z tej ostatniej linijki jestem najmniej zadowolony, ale cóż, takie życie. Gdyby państwo chcieli w Międzynarodowym Dniu Limeryków pochwalić się swoimi osiągnięciami, to można. Wystarczy zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć ten swój limeryk, koniecznie przez siebie ułożony. Układ rymów AABBA. A co z lepiejami? Spokojna głowa. Jeszcze przed południem się pojawią.

Irena Jarocka z przytupem w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie wrócą za chwilkę w piosenkach Janusza Gniatkowskiego i Seweryna Krajewskiego, a potem będziemy wspominać Zofię Kucównę.

0: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com. Reklama.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja!

To był serial Jan Serce. Teraz z serialu przenosimy się do teatru. 12 maja to jest dzień urodzin jednej z najbardziej uznanych polskich aktorek, Zofii Kucówny. Debiutowała na scenie teatralnej w Krakowie zaraz po studiach na tamtejszej PWST w połowie lat 50. Po kilku latach przeniosła się do Warszawy i tu, grając między innymi oczywiście w teatrach, nawiązała współpracę z Teatrem Telewizji, w którym zagrała kilkadziesiąt ról. Encyklopedia Teatru Polskiego bodajże naliczyła tych ról 76. No i w tych spektaklach, no na przykład do takich spektakli należał Kabaret Starszych Panów, do czego jeszcze wrócimy, ale także w tych spektaklach, powiedzmy w reżyserii Olgi Lipińskiej, ujawniała swój talent do piosenki.

0: Przesłania.
1: To fragment przedstawienia Podług dawnego zwyczaju Leona Schillera z 69 roku. Poza teatrem Zofia Kucówna również nagrywała piosenki, tu akurat do słów Agnieszki Osieckiej. Już

0: Oprócz ról teatralnych i swojej działalności muzycznej, Zofia Kocówna wydała też kilka książek, jak to się ładnie określa, biograficzno-wspomnieniowych, na przykład Zdarzenia potoczne albo Szara godzina, no i była znana ze swojej działalności na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Bo to teatr był pierwszą, największą i najważniejszą miłością Zofii Kocówny, a skoro teatr, to i widzowie.
1: Chciałam Państwu powiedzieć, że w teatrze dla mnie zawsze najważniejsza była widownia, czyli wy. I czy ja byłam zadowolona ze spektaklu, czy nie, decydowaliście wy, Państwo, swoimi brawami, mniejszymi albo większymi.
0: To było spotkanie z Zofią Kocówną w Akademii, Instytucie Teatralnym. O. Wspominając Zofię Kocówną w 93. rocznicę jej urodzin, wracamy teraz do kabaretu Starszych Panów. Wieczór 11 nosił tytuł Kwitnące szczeble, wyemitowano go 3 czerwca 1963 roku i wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy piosenkę Kaziu, Zakochaj się.

0: Krzysztof Cwynar, Kochaj mnie choć kilka chwil. Słuchaliśmy go przed chwileczką w Radiu Pogoda. Lepieje się miały pojawić jeszcze przed południem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Marek się kłania z Poznania. Ja mam takie tam, powiedzmy, trzy lepieje. Mhm. Lepiej mieć serce lekko nieposkładane, niż mieć perfekcyjne, ale niekochane.
0: O tak.
1: Następny. Lepiej być woźnym w szkole, niż trafić muchę w rotę. No i trzeci. Lepiej paść na łące byki, niż w szkole uczyć matematyki.
0: Albo fizyki.
1: Pięknie się kłania.
0: Piękne lepiej, panie Marku. Bardzo dziękuję. Przy okazji pozdrowienia dla ósmoklasistów, którzy niedawno skończyli pisać matematykę. Ciekawe, jak im poszło.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
17: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
18: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
17: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
18: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
17: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
18: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
17: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
18: Zapraszam.
19: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
17: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Została ostatnia reklama.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.

ostro tłem, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen.

0: gwiazdy z nieba kraść. Pardon.
1: Zapomnij mnie Andrzeja Dąbrowskiego oraz Nasze noce Zofii i Zbigniewa Framerów. Muzycznie rozpoczną pogodne popołudnie. To się stanie za parę minut, zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Gdańska.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła drugi przetarg na zakup 20 nowych, ponad 45-metrowych i niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez dostawców. Nowe składy mają jeździć przede wszystkim po trasie Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Na obrzeżach Gdańska ruszyła budowa elektrowni gazowo-parowej. Jednym z jej celów jest zabezpieczenie naszego kraju przed nagłym, masowym odłączeniem dostępu do prądu ze źródeł odnawialnych, mówi Magdalena Kamińska, Grupy Energa.
4: W momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię, żeby zabezpieczyć ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
3: Elektrownia ma być gotowa za 3 lata. Gmina Władysławowo oraz PKP PLK wybudują przejście podziemne i nowy układ torowy na stacji Władysławowo. Inwestycja ma umożliwić bezkolizyjne połączenie dworca kolejowego z autobusowym i usprawnić ruch pociągów w kierunku Helu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa za 2 lata.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
3: W tym tygodniu pogoda w kratkę, będzie się chmurzyć, będą przejaśnienia, od czasu do czasu popada albo zagrzmi. W kalendarzu 3 zimnych ogrodników i zimna Zośka przed nami, więc temperatura nie będzie za wysoka. Dziś maksymalnie 13 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście. Na niebie przewaga chmur z przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz, a nad morzem silny, porywisty wiatr.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry. Po południe zaczynamy najpiękniejszymi melodiami Andrzeja Dąbrowskiego, Zofii i Zbigniewa Framerów oraz Olgierda Buczka, po czym wspomnimy Berta Bacharacha, kompozytora bardzo przyjemnych przebojów obecnych w Radiu Pogoda, a później wrócimy do limeryków w dniu ich międzynarodowego święta. Tylko lepiejów jakoś brak, ale to się może zmienić.

O, Gerd Buczek, nie ma miejsca w kawiarence. Za 2 lata świat będzie obchodzić stulecie urodzin Berta Bacharacha, człowieka, który pisał przeboje Dusty Springfield, Dionne Warwick, Tomowi Jonesowi, zespołowi The Carpenters i wielu, wielu innym wykonawcom. Za niektóre z nich był nominowany do Oscara, na przykład za... What's new? Tom Jones nagrał tę piosenkę do filmu o tym samym tytule What's New Pussycat? Albo

Cudowna piosenka, którą Dusty Springfield nagrała do filmu Casino Royale z 1967 roku, ale Burt Bacharach nie tylko był nominowany, dostawał także nagrody, na przykład za piosenkę Raindrops Keep Falling on My Head. Bacharach otrzymał Oscara i gramy w 69 roku za tę piosenkę, a w 81 razem z Christopherem Crossem odebrali Oscara za tę najlepszą piosenkę. No i jeszcze ten przebój zespołu The Carpenters to też dzieło Burta Bacharacha, którego nie sposób pominąć. Zgodzą się Państwo, że to wszystko są bardzo przyjemne melodie. Utwór, którego teraz posłuchamy wspominając Burta Bacharacha w rocznicę jego urodzin, nie był aż tak nagradzany jak poprzednie, ale i tak należy do klasyki muzyki popularnej. Jackie DeShannon nagrał go 61 lat temu pod ciągle aktualnym tytułem What the World Needs Now is Love. Miłość jest tym, czego teraz trzeba światu.

0: Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach Karin Stanek i Żanet do Radia Pogoda. A jeśli chodzi o to, co się będzie działo po 18, to Państwo pewnie już wiedzą, bo zapowiadaliśmy, że gościem Tamary Pawlik-Lipskiej dziś w Alei Sław Radia Pogoda będzie Małgorzata Kalicińska. Przy okazji rozmowy o swojej książce panie porozmawiają też o innych sprawach równie życiowych. Początek, jak powiedziałem, na antenie Radia Pogoda o 18.
1: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
4: Bardzo serdecznie dziękuję.
5: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
19: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
18: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
23: Została ostatnia reklama.
24: To co, Marian? Rowery?
25: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
24: A raty jakie mają?
25: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
24: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
25: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dzień limeryków wraca teraz, bo państwo się rozkręcają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. To ja może rzucę taki limeryk, który wysłałam ostatnio świnką trzem.
0: A dobrze.
1: Czarna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Jej pies się nie posiadał ze szczęścia, a schudła przy tym kilogramów ze 20. Teraz uderzają do niej kawalerzy.
0: Pięknie.
1: Słyszę, że również dziś na tapecie lepieje. Nie byłabym sobą, gdybym coś tak na szybko nie skleciła, więc tak na szybko. Lepiej słuchać Radia Pogoda kojącej muzyki niż drażniących bredni polityków.
0: Z pewnością.
1: Pozdrawiam Jutrzenka.
0: Wzajemnie pozdrawiam panią Jutrzenko i dziękuję za wkład w dzisiejszy program Radia Pogoda. Cieszę się, że to nie koniec z lepiejami. Wrócimy jeszcze dzisiaj do państwa wierszy i rymów, ale najpierw dajmy się oczarować muzyce.

0: To Srebrne Wesele liczy sobie już znacznie więcej niż 25 lat, bo Wiktor Zatwarski nagrał ten utwór w 69 roku. Z okazji, która już dzisiaj też należy do przeszłości. Za chwilkę usłyszymy, jak najpiękniejsze melodie śpiewają dwie Ewy. Najpierw Demarczyk, a potem Bem.
1: Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Cappuccino. Kafe latte. Te.
12: Co robisz?
11: Trenuję, zamawianie kawy McCafe za 7.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren! Voltaren!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Została ostatnia reklama.
23: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
24: Develia. Dobrze być w domu.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie mówią, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Została ostatnia reklama.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Dnia 13, czyli czas posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach grupy Herman's Hermits, to będzie No Milk Today oraz Dopóki Jesteś Skaldów.
19: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki.

0: i drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
1: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
2: Angielski raczej no też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
0: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
3: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
0: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Po publikacji wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
5: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna.
4: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
0: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
6: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
0: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
0: Pogoda dziś deszczowa i pochmurna, pada szczególnie na północy, w centrum i na wschodzie. Alerty obowiązują we wschodniej połowie Polski. Burze mogą pojawić się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Jeśli chodzi o pogodę, to Państwo mają swoje zdanie.
10: Bardzo szkoda, że jak nazwa sugeruje, Radio Pogoda aury nie planuje.
9: Owszem, planuje, moja droga pani, lecz się zajmuje duszą, nie chmurami. I taki nam duecik wyszedł, za co bardzo dziękuję. Limeryki oczywiście się pojawią, a i lepiej też będzie. To znaczy lepiej jako wiersz, bo jeśli chodzi o sytuację, to może być różnie. Ale z radiem pogoda i najpiękniejszymi melodiami zawsze lepiej.

0: Skaldowie i dopóki jesteś w Radio Pogoda. Zanim przejdziemy do poezji, chwila dydaktyki, a co? Międzynarodowy Dzień Limeryków obchodzimy w rocznicę urodzin Edwarda Lear'a, który przyczynił się do wprowadzenia tego rodzaju wierszy do literatury i dzisiaj właśnie w 214. rocznicę jego urodzin trenujemy umysły układając limeryki. Taki hołd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Skoro zaistniała taka możliwość, chciałbym podzielić się z Państwem limerykami.
0: Słuchamy.
1: Na jednej z wysepek Samoa mieszkał samotnie wąż Boa. Nigdy nikogo nie kusił, nikogo też nie udusił, bardzo spokojny był zgoła.
0: To prawda.
1: Jeszcze jeden limeryk o miłości. Pan Jan przeczytał gdzieś, że miłość ponoć najlepsza jest na otyłość. Zakochał się więc błyskawicznie, ale niestety platonicznie i taka to była zażyłość.
0: No właśnie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Zdzisław z Warszawy.
0: To ja dziękuję panie Zdzisławie i pozdrowienia odwzajemniam. Jeszcze raz wrócimy do limeryków mniej więcej za 20 minut. Wcześniej będzie jeden lepiej.

0: To prawda, że niedawno troszkę marudziłem, że lepiejów nie ma i na to odezwał się słuchacz.
1: Proszę bardzo, lepiej. Lepiej nie mieć nic i być tutaj dwami, niż wziąć za dużo i chować się między Indianami.
0: O, i bardzo panu dziękuję za tę chwilę ze sztuką, która się nam przyda w oczekiwaniu na najpiękniejsze melodie Jerzego Połomskiego i Jana Wojdaka z Wawelami.
2: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Została ostatnia reklama.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

0: Troszkę się rozmarzyliśmy dzięki Janowi Wojdakowi i Wawelom. Teraz wracamy do limeryków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień limeryka. Wyjątkowo miłe święto. To daje tyle radości i wzruszenia przy zabawie w limeryki. Mhm. Chyba warto wspomnieć i złożyć hołd pionierom limeryków krakowskim, panu Słomczyńskiemu, pani Szymborskiej.
0: No tak.
1: Chciałbym w związku z tym podać jakiś mój limeryk, który się bawi od bardzo dawna. Piękna Jadzia z Konstancina ćwiczy w parku po godzinach. Często widać, jak na dłoni, jak ją lis po parku goni, bo to fajna jest dziewczyna. Serdeczności dla wszystkich bawiących się w limeryki. To wspaniała zabawa. Serdeczności, Waldek z Konstancina.
0: Serdeczności wzajemne, panie Waldemarze. Muszę tu dodać, że ten list akurat, jak mi powiedział pan Waldemar, pisany jest z dużej litery, a państwo już sami się domyślą dlaczego. Ale tak między nami mówiąc, to nie Jadzia, tylko Monika chyba, z tego co wiem. A, co za różnica.
2: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
3: Aż porywa i rwie,

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Ludmiła Jakubczak w Radiu Pogoda. To teraz jeszcze telefon i wyjaśnienie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cały czas Państwo mówicie dzisiaj o Dniu Limeryka, a nikt jeszcze nie powiedział, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Także może warto wspomnieć o tych osobach, bo one naprawdę dużo pracy i serca z siebie dają.
0: No, owszem, wspominaliśmy. Nie sposób zlekceważyć takiego święta. Sam wspomniałem o tym po 10:00. Zapraszałem wtedy do dzwonienia z życzeniami, ale chyba pani wtedy nie słuchała. To może powtórzę, że panią pielęgniarkom życzę wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Niewykluczone, że Wojtek Babiarczyk wróci do tego tematu. To się okaże o 14:00, kiedy pojawi się w Radiu Pogoda, by dotrzymać państwu pogodnego popołudniowego towarzystwa. A ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
22: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
23: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Została ostatnia reklama.
25: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
10: Wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarach 14, przed nami wiadomości.
11: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym

0: Nowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany. Co dalej?
1: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
2: Ja chciałam iść do leśniczej.
3: Ja jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
0: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie, zapowiedzieli się na następną środę 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
4: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa otwiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
5: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
0: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
6: Pogoda.
0: Do końca tygodnia otrzyma się zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami. Dziś sporo chmur i deszcz i póki co na wschodzie burze i silny wiatr. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dziś od 10 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie do 20 na obszarach podgórskich, miejscami nawet tylko 8 stopni.
7: Cztery minuty po godzinie 14:00, to jest, moi drodzy, doskonały czas na to, żeby rozpocząć to wtorkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco, a na dobry początek mam dla Państwa duet, który powstał w słonecznej Italii w drugiej połowie lat 60., ale te swoje najpiękniejsze melodie nagrywali na przełomie lat 70. i 80. To przed Państwem już teraz włoski duet Ricky e Poveri.

nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Te słowa wielokrotnie w wywiadach powtarzał Krzysztof Krawczyk, który pojawił się przed momentem w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Krzysztof Krawczyk także pojawił się w kultowym filmie Szatan z siódmej klasy. To był film z 1960 roku. No i tam zagrał taką małą, epizodyczną rolę harcerza. A w Radiu Pogoda teraz 12 minut po godzinie 14. To teraz pora na gwiazdę, drodzy państwo, która od lat 80. zamieszkuje w Szwecji. Polska scena muzyczna tak naprawdę poznała ją w 66 roku na 4. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To przed państwem już teraz Teresa Tutinas.

0: Artysta od lat 70. związany z polską muzyczną sceną pojawił się choćby w takich zespołach jak Andrzej Eliza czy 2 plus 1. To oczywiście Andrzej Rybiński, który już 30 maja zagra koncert w Katowicach. Prawie 20 minut po godzinie 14. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsza melodia, już za moment najpiękniejsza, moim zdaniem, piosenka Czesława Niemana. Jestem bardzo ciekaw, czy Państwo zgodzą się z tym numerem, który pojawi się już za moment. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
1: Została ostatnia reklama.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Ach, to był prawdziwy zastrzyk energii na to wtorkowe popołudnie w Radiu Pogoda. Chyba tym bardziej, bo drodzy Państwo, czytam właśnie informację, że ciśnienie zaczyna spadać nad Polską, więc nie tylko Mama Czarna się przyda, ale także takie energetyzujące piosenki w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 15. Cóż to byłoby za popołudniowe spotkanie z Państwem bez zabawy? I do tej Państwa ulubionej już o 16.30 zapraszam na zabawę. Ani tak, ani nie, nasz popołudniowy konkurs, gdzie do wygrania jest m.in. nasz kubek niebieski Radia Pogoda, a także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia, a konkurs nazywa się Ani tak, ani nie. Będę miał dla Państwa 5 pytań. Państwo muszą na nie odpowiedzieć, nie używając słowa tak albo nie. Będzie gorąco, będzie wspaniale, proszę zatem być koniecznie z nami, no i przeżyć także te emocje już dziś w konkursie Ani tak, ani nie, po godzinie 16.30. A teraz piosenka nie tylko dla właścicieli czworonogów. Jan Kaczmarek, Jerzy Skoczylas. No i do serca przytul psa.
1: Zanim zdechnie pocanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie grawyć tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę

0: 60 lat temu Piotr Szczepanik po raz pierwszy zaśpiewał tę przepiękną muzyczną pieśń, czyli Kochać. A ja przypomnę tylko tyle Państwu, że utwór skomponował sam Andrzej Korzyński. A w Radiu Pogoda lubię Państwa zaskakiwać takimi cudownymi polskimi piosenkami. To już za moment pojawi się piosenka, która zaczyna się od takich przyjemnych dźwięków fortepianu. I na razie nic więcej nie mogę Państwu zdradzić. Szczegóły tej piosenki już za moment. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
13: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Została ostatnia reklama.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie, a warto?
16: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Reklama.

0: emocje.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
0: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2300.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Najpiękniejsze melodie towarzyszą nam we wtorkowe popołudnie w Radiu Pogoda, do których obiecuję Państwu powrócimy już po wiadomościach, bo na zegarach 15.
12: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes Telewizji Republika wezwany do prokuratury, chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
14: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
12: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowek.
15: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
12: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granice i czy powoływali się na statek.

0: status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
1: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
0: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
3: Co jest grane w Gdańsku?
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. W tym tygodniu warto zajrzeć do gdyńskiego centrum filmowego. Trwa tam Millennium Dogs Against Gravity. Program złożony jest z niemal 100 filmów dokumentalnych. Do tego dochodzą spotkania z twórcami, warsztaty oraz debaty. W kinach Millennium Dogs Against Gravity potrwa do 17 maja. Od 19 maja festiwal przeniesie się do internetu. U nas teraz Ale Kino, czyli muzyka filmowa według grupy Mozarta. Ale Kino to żartobliwe spojrzenie na ponadczasowe przeboje muzyki filmowej poświęcone najjaśniejszym gwiazdom srebrnego ekranu. Ten koncert 15 maja na scenie teatralnej NOT w Gdańsku. To będzie wyjątkowe zjawisko. 12 sierpnia odbędzie się całkowite zaćmienie słońca. Będzie widoczne m.in. w Hiszpanii. Z tej okazji Hevelianum zaprasza dziś na warsztaty, jak fotografować zaćmienie słońca. Start godzina 17.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
0: Dziś przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20, na obszarach podgórskich najchłodniej do 8 stopni. Sporo chmur i deszczu, na wschodzie burze i silny wiatr, a w nocy przymrozki do minus 3 stopni.
5: To już 5 minut po godzinie 15, niezależnie od tego, czy są Państwo teraz w domu, w pracy, w samochodzie. Gorąco zapraszam Państwa na to poniedziałkowo, nie, to już wtorkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu nisko. No tak, kiedy pogoda za oknami, to człowiek jakoś tak nie pędzi z tym tygodniem do przodu. A na dobry początek polecam Państwu artystkę, która po raz pierwszy na muzycznej scenie pojawiła się w 1962 roku. Nazywana była królową polskiego twista. Przed Państwem Helena Majdaniec.

Wiele wykonań było tej piosenki. To polska wersja piosenki, którą w oryginale wyśpiewał nie tylko Don Williams, ale także Kodzak, czyli Telly Savalas. No, to była formacja, która zrodziła się na Śląsku, która idealnie łączy muzykę country z muzyką pop. Gang Marcela w to wtorkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 15 to teraz pora na artystę, którego piosenki w latach 60. bardzo często gościły w filmach amerykańskich. No między innymi choćby w takim kultowym filmie jak Śniadanie u Tiffany'ego. Przed wami i przed nami również, bo pojawi się również wizytówka tego artysty. To Andy Williams.

0: takimi piosenkami to, drodzy Państwo, pogoda na mnie straszna. Za oknami Maria Koterbska, no i serduszko puka w rytmie czacza. Dodam Państwu tylko tyle, że ta artystka ma swój pomnik. 2 lata temu, w 100. rocznicę urodzin piosenkarki, odsłonięto ten pomnik, który znajduje się przed Teatrem Polskim w Bielsku Białej. A już za moment pojawi się artysta, który przez wiele ładnych lat związany był z zespołem Czerwone Gitary. Proszę zatem koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na 2 sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie 2-metrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

To nie tylko muzyk, piosenkarz, ale także człowiek, który bardzo mocno angażował się w politykę, był także senatorem. To Domenico Modugno w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 29 minut po godzinie 15. Codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17 mają Państwo szansę na to, żeby dołączyć do ekskluzywnego klubu pogodnych ludzi. Zgłosić się mogą Państwo do tego klubu przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam wystarczy tylko wypełnić parę dosłownie zdań, a później już czekać na nasz telefon, bo wtedy my dzwonimy na naszej antenie. Państwo opowiadają nam o tym, dlaczego są pogodnymi ludźmi, a my wręczamy Państwu legitymację klubu pogodnych ludzi, a także naszą radiowo-pogodową przypinankę. Do tego klubu mogą się Państwo także zgłosić, dzwoniąc do naszej radiowej sekretarki pod 22 444 4004. No a teraz w to wtorkowe popołudnie partita nam zaśpiewa.

0: Niektórzy z Państwa znają ten przebój w wykonaniu Urszuli, ale to był jednak oryginał Michał Hochman. To był rok 1965. A w Radiu Pogoda już po godzinie 16 mamy dla Państwa, ulubioną popołudniową zabawę, czyli ani tak, ani nie, do wygrania między innymi nasz cudowny niebieski kubek Radia Pogoda, a także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. Proszę być zatem koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
17: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
21: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
22: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
21: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Reklama.

0: Rajutku, dostała w rolę w serialu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama. Późne popołudnie spędzają Państwo z Radiem Pogoda, na zegarach 16:00, pora na wiadomości.
16: Pożar ugaszony, leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
17: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
16: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
18: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
16: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe

0: jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny paliwa niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
3: Co jest grane w Gdańsku?
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. 16 maja odbędzie się Europejska Noc Muzeów, podczas której muzea, galerie, biblioteki, teatry i centra kultury otworzą się dla zwiedzających bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę. W Gdańsku na zwiedzających czekać będą specjalnie przygotowane programy, koncerty, spektakle, a także gry i zabawy edukacyjne. Na Noc Muzeów pod hasłem Historia pewnej mody zaprasza w tym roku ECS. W programie interaktywna instalacja artystyczna, warsztaty m.in. z przerabiania ubrań oraz potańcówka w stylu lat 70. i 80. akcenty modowe rodem z PRL mile widziane. To wieczorem, a w ciągu dnia można się wybrać na rodzinny piknik zdrowia i uśmiechu organizowany przez Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. W programie bezpłatne badania, warsztaty i koncert. Wydarzenie odbędzie się na kampusie uczelni. Jest otwarte dla wszystkich mieszkańców regionu.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
0: Zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami zostanie z nami do końca tygodnia. Chłodniejsze powietrze napłynie nad Polskę zachodnią, natomiast na wschodzie zrobi się cieplej. A dziś sporo chmur i deszczu, a na termometrach od 10 do 14 stopni. Przeważnie na wschodzie cieplej do 20, na obszarach podgórskich chłodniej do 8.
5: Pięć minut po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na tą kolejną godzinę z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. No, to będzie godzina bardzo emocjonująca, no bo przecież w tej godzinie pojawi się Państwa ulubiona zabawa. Ani tak, ani nie. Szczegóły już za moment, a na dobry początek Jacek Lech.

0: 87 i 8 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem tym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Olgierd Buczak, czy pani mieszka sama? Sami na pewno nie są państwo, bo towarzyszymy państwu w to wtorkowe popołudnie. Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 16, a już teraz mogą się państwo zgłaszać do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie, pod 22 444 40 04. Nagroda gwarantowana w naszej zabawie to nasz niebieski kubek Radia Pogoda. Do wygrania także będzie książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia, a autorka Nostalgii będzie dziś gościem po godzinie 18 w Alei Sław. Na to spotkanie również państwa gorąco zapraszam. 22 444 40 04. Punktualnie o 16:30 zaczynamy naszą zabawę. No a teraz już Dusty Springfield specjalnie dla państwa w to wtorkowe popołudnie w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Tadeusz Woźniak, smak i zapach pomarańczy. Specjaliści od żywienia twierdzą, że te najsmaczniejsze pomarańcze i najbardziej soczyste w polskich sklepach najlepiej kupować od listopada aż do marca. No a już za moment, drodzy Państwo, Państwa ulubiona popołudniowa zabawa w Radiu Pogoda, czyli ani tak, ani nie. Przypomnę, do wygrania kubek niebieski Radia Pogoda, a także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. 22 444 4004 mogą się Państwo jeszcze zgłaszać do naszej zabawy.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Pogoda, 29 minut po 16.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Ani tak, ani nie. Państwa ulubiona popołudniowa zabawa. Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Danuta z Krainy Pierników, czyli z Torunia. Dzień dobry, pani Danuto.
2: Dzień dobry.
0: Co tam pani porabia w to wtorkowe popołudnie?
2: Wtorkowe popołudnie dzisiaj sobie założyłam troszeczkę porządków w domku, bo miałam w odwiedzinach wnuczka, porozmawialiśmy sobie, który niebawem skończy 8 klasę, właśnie swoje wrażenia opowiadał o egzaminie dzisiejszym. No i tak po prostu w domku.
0: Pani Danuto, czy zasady naszej zabawy, tak albo nie, są znane?
2: Znam. Tak.
0: Będę miał dla pani 5 pytań, będzie 30 sekund i musi pani na moje pytania odpowiedzieć tak, żeby nie pojawiły się słowa tak albo nie. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, jest jasne.
0: To ja tylko dodam, że czas ruszy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie dla pani.
2: Dobrze.
0: Cała Polska trzyma za panią kciuki. Mam nadzieję, że się uda. To uwaga.
2: Dziękuję.
0: Uwaga.
2: To tylko zabawa.
0: To tylko zabawa i to fajna zabawa z Radiem Pogoda, prawda?
2: Dokładnie.
0: Dobrze, to teraz pełne skupienie. Pani Danuto, uwaga, czytam pierwsze pytanie. Czy wieloryb to ryba?
2: Absolutnie.
0: Czy Andrzej Dąbrowski zaśpiewał piosenkę Zielono mi?
2: Oczywiście.
0: Czy Barcelona jest stolicą Hiszpanii?
2: W żadnym razie.
0: Czy rzeka Warta wpada do Bałtyku?
2: Absolutnie.
0: Czy Maria Kotelska mieszkała w Bielsku Białej? Niestety mamy już po czasie, więc bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, ale tutaj czas był nieubłagany. Ale i tak pani zgarnęła fajną nagrodę i myślę nawet, że bardzo cenną, bo to nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo. Będę próbować, bo bardzo mi zależało na książce.
0: Ale myślę, że proszę polować dalej. Dzisiejsza Aleja Sław będzie właśnie w towarzystwie pani Małgorzaty Kalicińskiej, czyli autorki tej pięknej powieści Nostalgia. Pani Danuto, raz jeszcze wszystkiego dobrego i przyjemnego popołudnia życzę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy i pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Pogoda.
0: No to bardzo nam dziękujemy. No to bardzo dziękuję. Aż się wzruszyłem. Bardzo gorąco pozdrawiamy raz jeszcze.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A skoro Andrzej Dąbrowski pojawił się w naszej zabawie, no to niech zaśpiewa. Specjalnie dla tych, którym nie udało się dziś dodzwonić do radia.
3: Coś się

Cudowna tekst tej piosenki. Powiedz, gdzie pójdziesz nocą. To Hanna Arek w Radio Pogoda. Dotarła do nas smutna informacja. Znana polska aktorka Stanisława Celińska nie żyje. Więcej o tym wszystkim opowiemy Państwu także w wiadomościach Radia Pogoda. Punktualnie o 17:00. Proszę z nami zostać.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
14: Reklama.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Zaczynamy od utrudnienia na obwodnicy Warszawy. Między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu łącznicy S8 ze S2 w kierunku Poznania. Utrudnienie też na obwodnicy Trójmiasta na S6 w pobliżu Gdyni. Doszło do zderzenia czterech samochodów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. I ruch wahadłowy na Krajowej 10 na odcinku Piła-Wałcz. Zderzyły się tam dwie osobówki i bus.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

dech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: Tomkowa, ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
3: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Reklama.
12: Wtorkowe popołudnie wypełniają nam te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, do których powrócimy wspólnie tuż po 17 po wiadomościach w Radiu Pogoda.
13: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w Pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze. Do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
15: Procenty, geometria dużo.
16: Geometria ogólnie dużo. 45, 50.
17: No, 80.
13: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
18: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
13: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne. Nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynarska.
19: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 0,5 tysiąca trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
20: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tę liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
19: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
20: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
19: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
13: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca. Do przedszkoli w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z

0: imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie. Policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też Rzecznik Praw Obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
1: Pogoda.
0: Od 10 do 14 stopni dziś przeważnie cieplej, na wschodzie do 20 na obszarach podgórskich, do zaledwie 8 stopni sporo chmur i deszczu. I taka pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia. Chłodniejsze powietrze napłynie nad zachodnią Polskę, natomiast na wschodzie zrobi się cieplej.
2: Cztery minuty po godzinie 17:00 zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie tą ostatnią godzinę wtorkowego popołudnia, ale zaczynamy od smutnej informacji. Przypomnę ją Państwu raz jeszcze. Ceniona aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska nie żyje. A jak Państwo ją wspominają, za jakie role najbardziej kochają? Czy może w serialu Alternatywy 4? Czy może w filmie Pieniądze? To nie wszystko. Czy może w takim kultowym filmie Zaklęte rewiry? 22 444 404. Czekam na Państwa telefony, a my przypominamy Państwu także jej najpiękniejsze melodie Stanisławy Celińskiej. To teraz liczy się moment.
3: Wiecznie narzekasz.

0: Mona Lisa, Nat King Cole w to wtorkowe popołudnie w radiu. Pogoda 12 minut po godzinie 17. Wspominamy zmarłą Stanisławę Celińską, która była nie tylko znakomitą piosenkarką, ale także aktorką, no choćby z takich ról jak w serialu Alternatywy 4.
1: Chciałabym, żebyście podczas tej wycieczki wszystko pilnie obserwowali, bo potem może będzie z tego wypracowanie. Przy okazji zaliczycie sobie pracę społeczną. Przewieziecie moje meble do nowego mieszkania.
0: Nieco wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w obrazie Zaklęte rewiry, gdzie zagrała u boku Marka Konrada.
2: Miłość jest bardzo ładna, ale nie w interesie. U nas kochać się nie wolno.
0: Czekam także na Państwa wspomnienia. Proszę do nas zadzwonić pod 22 444 4004, jak Państwo wspominają zmarłą Stanisławę Celińską. A w Radiu Pogoda gramy specjalnie dla Państwa te najpiękniejsze piosenki Stanisławy Celińskiej. To teraz piosenka, która pojawiła się 4 lata temu. Z Tobą.

0: słynna ballada waganowa i Marla Rodowicz w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie 20 minut po godzinie 17, a my wspólnie z Państwem wspominamy zmarłą Stanisławę Celińską. Dzwonią Państwo pod 22 444 40 04 i wspominają tą niezwykłą polską gwiazdę.
1: Dzień dobry, Zbyszek z Żerowa na Dolnym Śląsku. Nie ukrywam, że z wielkim żalem dowiedziałem się o pani Stanisławie Celińskiej. Nie ma już jej między nami. Jej twórczość, jej piosenki to są ponadczasowe wykonania, to są ponadczasowe teksty. Myślę, że zwłaszcza dla słuchaczy Radia Pogoda, albo zwłaszcza dla tych 60+ i nie tylko.
0: No właśnie, piosenek pani Stanisławy Celińskiej można było słuchać na okrągło. 22 444 40 04. Czekam na kolejne Państwa telefony. Czym zaskoczyła Państwa w życiu Stanisława Celińska? 22 444 40 04.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.

0: smutnym sercu tkwi.
1: Jedna z najpiękniejszych polskich ballad lat 80. Vox i zabiorę cię, Magdaleno, w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach punktualnie 17.30.
2: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Po drugiej stronie razem z nami powinna być pani Kasia z Mysłowic. Dzień dobry, pani Kasiu.
3: Dzień dobry.
1: Gdzie tam panią złapałem o tej porze?
3: Ja już odpoczywam.
1: Już po pracy?
3: Tak.
1: Rozumiem, czyli mam nadzieję, że w towarzystwie Radia Pogoda.
3: Oczywiście, od samego rana.
1: To bardzo nam miło. Pani zgłosiła się do naszego klubu przez stronę internetową i pięknie pani napisała, muszę to zacytować. Codziennie odnajduję radość w muzyce, książkach i spotkaniach z ludźmi, zwłaszcza z dziećmi, które przypominają mi, że na świecie mimo wszystko jest bardzo dużo dobra. Pięknie powiedziane i pięknie napisane, pani Katarzyno.
3: No bardzo się cieszę. Dzieci rzeczywiście inspirują każdego dnia.
1: Oj tak, a szczególnie nawet te już, które mają lat naście, a nawet 20, to też inspirują, patrząc na mojego syna. Pani Kasiu, to prawda, że pani jest także bardzo pogodną osobą każdego dnia, nawet wtedy, kiedy tam nieprzyjemne warunki pogodowe za oknami?
3: Bardzo się staram.
1: A jaki ma pani przepis na to? Proszę nam zdradzić.
3: No chyba właśnie to, że otaczam się dobrą muzyką, dobrymi książkami, dobrymi ludźmi. Mhm.
1: Pani Kasiu, no to pozostaje mi chyba tylko jedno, wręczyć pani naszą specjalną legitymację Klubu Pogodnych Ludzi. Do tego jeszcze dorzucam radiopogodową przypinkę. No i krótko mówiąc, witamy pani Kasiu w klubie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Mi jest również bardzo wielka przyjemność dla mnie, że mogę pani wręczyć tą słynną legitymację Klubu Pogodnych Ludzi. Pani Kasiu, w takim razie przyjemnego wieczoru w towarzystwie tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Dziękuję.
2: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: doczekam się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny.
1: Ojej!
0: Dziewczyny!
2: Dziewczyny!
0: Dziewczyny!
1: Ojej!
0: Dziewczyny! Zakocham się tej wiośnie na przekór.
2: No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
1: Ojej!
0: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
1: Ojej!
0: Do drzemki, no wiesz. Z tą wiosną w ten wątek.
2: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
0: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: serce w żadną mi nie wrośnie panienkę. Za to darzę cię z tymą nareszcie. Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: O.
3: Niezapomniany kabaret starszych panów Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski i Kalina Jędrusik. W Radiu Pogoda wspominamy zmarłą aktorkę i piosenkarkę Stanisławą Celińską, która odeszła od nas w wieku 79 lat. Państwo dzwonicie pod 22 444 40 04 i tak ją państwo wspominacie.
4: Dzień dobry. No smutna wiadomość, że odeszła od nas już pani Stanisława Celińska. Fantastyczna aktorka, która pokonała wiele trudności w życiu, która była taka twarda, taka charyzmatyczna.
3: Jeśli chcą się państwo podzielić rolami, które zaskoczyły państwa, w które wcieliła się Stanisława Celińska, to proszę dać nam znać. 22 444 40 04, a już po godzinie 18 zapraszam państwa na Aleję Sław. Dzisiaj spotkanie między innymi z Małgorzatą Kalinicką, czyli autorką powieści Nostalgia. 22 444 40 04. Czekamy na państwa telefony.
5: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda? Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher. Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów. Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki. Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
19: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
18: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
19: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
18: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
19: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
18: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
19: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
18: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Wtorkowe popołudnie pełne utrudnień w wielu miejscach. Deszczowo uważajcie, bo na drogach może być ślisko. Utrudnienie na S10 na odcinku między węzłami Stargard Południe i Wschód. Doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jezdnia jest tam zablokowana. Utrudnienia też na Krajowej 57 na odcinku Bartoszyce-Biskupiec w Warmińsko-Mazurskim. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych.

Taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie.

0: dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
10: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
11: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
10: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. A do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył wiadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 zł, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
10: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
13: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
14: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
10: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka, to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia

0: Rana Kirstean, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów pierwszej ligi, którym komisja do spraw licencji klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub zapowiedział, że się odwoła.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc z przelotnym deszczem w większości kraju. Deszczowe chmury zostaną z nami także jutro i to w całej Polsce. Do tego nadal chłodno, od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest pisarka, którą Państwo zapewne znają. Wielu z Was, zakładam, czytało Dom nad rozlewiskiem. A jeśli nie czytało, to zapewne widziało serial. I o tym serialu również dzisiaj chwilę porozmawiamy. Małgorzata Kalicińska jest moim i Państwa gościem, a rozmawiamy o jej najnowszej książce, Nostalgia. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu jest Małgorzata Kalicińska. Witam serdecznie.
2: To ja jestem. Dzień dobry.
1: Dzisiaj ma Pani przepiękne okulary. Od razu tak zwróciłam, że bardzo się wpisują w nasze logo pogodowe.
2: Ja mam chyba 8 par okularów, ponieważ uważam je za biżuterię.
1: Okej. To jest rzeczywiście chyba takie mocno kobiece podejście, ale i prawidłowe absolutnie.
2: A poza tym można sobie wybrać tyle tych okularów obecnie, że łoj.
1: Że nawet 8 wydaje się momentami za mało.
2: Tak, zdecydowanie tak.
1: Spotykamy się przy okazji książki, która już dosłownie za parę dni pojawi się na szeroką skalę. Książka nosi tytuł Nostalgia. Mam takie wrażenie, że jest zupełnie inna niż pani poprzednia książka, Dom na głowie, że tutaj rzeczywiście tej nostalgii jest bardzo dużo.
2: Ja tę książkę pisałam w ostatnim roku ciężkiej choroby mojego męża. Mój mąż chorował 8 lat, natomiast ostatni rok no to już było takie bardzo trudne. I oczywiście wiadomo, że z pewnych powodów, nawet leków branych, mój mąż często podsypiał. I ja sobie wówczas musiałam robić urlop, ponieważ nasz przyjaciel lekarz powiedział tak: Małgośka, ty jesteś zalana kortyzolem, ty musisz sobie coś znaleźć, jakiś odskok, idź na jogę, idź na spacer, no w ogóle zrób coś z sobą, kobieto, żebyś miała odskocznię. A dla mnie odskocznia to jest literatura, ponieważ ja pisząc tę książkę otwierałam sobie drzwi do Narni, wchodziłam i naprawdę mnie nie było. To jest książka, w której mnie nie ma, bo bardzo wielu czytelników, czy czytelniczek głównie, uważa, że w każdej książce ja jakoś opisuję siebie. No nie, moi drodzy, no i moje drogie zwłaszcza, to tak nie jest. To też nie może być tak, że się aktora przypisuje do roli, którą gra. Tak samo my, pisarze, też mamy tę wolność, że możemy pisać kreatywnie. Czyli z palca. Tu opowiadałam mojej opiekunce z wydawnictwa taką historię, jak kiedyś jechałam z synem Wisłostradą, zatrzymaliśmy się koło Cytadeli w jakimś strasznym korku i mój synek, 16 lat, krosty wówczas, powtarzał bardzo brzydkie wyrazy po kilka razy, ponieważ korki go doprowadzały do młodzieńczej furii, jak to wiadomo.
1: Ale to nie on prowadził.
2: Patrzy się na mnie i mówi: a ty, matka, co taka spokojna? Ja mówię: a widzisz, tam po drugiej stronie, pod drzewami, idzie taka młoda dziewczyna, zwłaszcza jaka ona jest zapłakana. Co się stało? Chłopak ją rzucił, czy co? A mój syn mówi: Jezus Maria, ty to jesteś literatka. No tak to jest, że życie dostarcza nam, pisarzom, reżyserom, scenarzystom, pożywki po prostu na ulicy. Tylko to trzeba zobaczyć.
1: To trzeba też chyba dobrze obserwować rzeczywistość otaczającą nas.
2: Trzeba zapytać: o Jezu, czemu ona płacze? A potem może już wyobraźnia sobie wędrować, bo ja siedzę w samochodzie, ja jej nie znam i nawet jej nie zapytam. Ale moja wyobraźnia potrafi mi podsunąć masę różnych odpowiedzi. Czasami z takich rzeczy lęgną się jakieś wątki do książek.
1: Z jakich jeszcze rzeczy lęgną się wątki do książek? O tym porozmawiamy w Radiu Pogoda już za parę chwil. Zapraszamy do zostania z nami, z Aleją Sław i z Małgorzatą Kalicińską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie chcę za dużo zdradzać i zawsze jak właśnie rozmawiam o książkach, to mam takie trochę dylematy, co możemy powiedzieć, czego nie możemy zdradzić i tak dalej, więc tak trochę otwarte pytanie zadam, ale jednak zdradzę, że pojawia się tu wątek powracającej miłości po wielu latach. No i taką mam cały czas myśl po przeczytaniu tej książki, czy rzeczywiście to jest możliwe, żeby jednak odnaleźć swoją dawną miłość po latach i tak, żeby ona znowu była, ale była zupełnie inna.
2: Ja opowiem też wykrętnie, bo nie chcę spoilerować. Czas jakiś temu, nie wiem, to było chyba 8 czy 9 lat temu, czytałam taką historię o parze, która się strasznie w sobie zakochała w czasie wojennym. Potem się rozstali, ponieważ on był Niemcem, wcielonym do armii, ale nie lubiącym wojny. A ona Polka, została tu w Polsce, wyszła za mąż, ma dzieci, on się ożenił, miał dzieci i tak dalej, i tak dalej. I on jak owdowiał, to miał chyba z jakieś 80 czy tam 70 lat i zaczął jej szukać. I okazało się, że ona też jest wdową. I wróciło dawne love story. Ale też są takie sytuacje, jak po słynnej naszej klasie, podobno głównie w Stanach nastąpiło bardzo dużo rozwodów, bardzo dużo romansów i z tego co wiem, bardzo wiele z tych romansów nie przetrwało próby czasu. Ale wykrętnie odpowiedziałam, co?
1: Rozumiem. Po prostu nie da się powiedzieć jednoznacznie tak czy nie.
2: No jesteśmy bardzo różni.
1: No tak, ale skąd w ogóle jakby, skąd się zrodził taki pomysł, żeby właśnie wziąć na tapet, na warsztat taką historię, że kiedyś coś było, a teraz przyjrzyjmy się temu, jakby mogło być po latach.
2: No właśnie z takich wiadomości cząstkowych i o tej starej parze i o tych naszoklasowych historiach. To troszeczkę mnie zaczęło morasić, o widzi pani, morasić. Bardzo lubię nowosłowie i to jest słówko, które dostałam od mojej czytelniczki. Bo u niej, w jej zakresie geograficznym, morasić, to znaczy zastanawia mnie, kręci mnie, myślę o tym i tak dalej. Więc mnie morasiło do tej pory. Jakby to wyglądało? To nie jest tak, że ja od początku do końca wiedziałam, jak to będzie wyglądać, ponieważ książki czasami, jak się pisze, to zamysł jest taki, a potem książka albo bohaterowie mówią, nie, ja nie chcę tak, będziemy kombinować inaczej. Tak mniej więcej było w trzeciej części Domu nad rozlewiskiem. Paula miała być zupełnie inną bohaterką, natomiast w trakcie pisania postawiła mi się i powiedziała, że ona nie będzie taka, ona będzie zupełnie inna i w ogóle inaczej to wszystko pójdzie i tak dalej.
1: Autorka między innymi Domu nad rozlewiskiem, ale także i najnowszej książki Nostalgia. Małgorzata Kalicińska jest dzisiaj gościem, ale i Sław, Radia Pogoda. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz Allegro Smart?

0: Netta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: to André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszynę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Wyjeżdżamy na drogi, wciąż zakorkowane wylotówki w dużych miastach i pogoda też nie sprzyja płynnej jeździe. IMGW ostrzega przed burzami, wiatr może też mocno powiać we wschodniej Polsce, a w pasie południowym przymrozki w nocy. Uważajcie na drogach, bo może być ślisko.

0: Przypominam, że dziś gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest pisarka Małgorzata Kalicińska. Rozmawiamy nie tylko o jej najnowszej książce, która nosi tytuł Nostalgia, ale także i o tym, jak to czasem niekoniecznie autor ma wpływ na to, co robią bohaterowie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: To nie autor decyduje? Finalnie?
2: Okazuje się, że czasami bohaterowie decydują w trakcie naszego pisania. Aha. I potem usłyszałam to od kilku koleżanek pisarek i pomyślałam sobie, no Gośka, czy nie tobie się to zdarza? Tylko rzeczywiście tak jest. I tutaj pozwoliłam tej parze na to, żeby się rozwijała po swojemu i w trakcie pisania razem z pisaniem ta akcja się rozwijała i więcej nic nie powiem, bo będę spoilerować. A nie chcę. To jest książka, którą jak weźmiecie do ręki, ja nie jestem narcyzem, ale przysięgam, że ona się wsysa w czytelnika. Ją się dobrze czyta. I wobec tego będziecie biec za tymi bohaterami. Od połowy książki znów się tam coś zaczyna dziać i historia się zaplata z historią. No, takie to jest wszystko bardzo takie nasze życiowe. Ja kiedyś stanęłam w obronie harlekinów, chociaż to może nie jest harlekin, a może przeczytam o tym, że Kalicińska popełniła harlekin. To zobaczymy. Natomiast stanęłam w obronie harlekinów, czyli historii miłosnych, bo bardzo tego potrzebujemy. Mamy taki nadmiar wiadomości strasznych, okrutnych, takich, które nas rąbią po emocjach, bez zmiły się. I wobec tego potrzebujemy trochę odtrutki, tak żeby się właśnie walnąć gdzieś w fotel, wziąć sobie ulubionego drinka, czy kompot z rabarbaru i poczytać coś takiego.
0: Ale jednak nie do końca się zgodzę, że to jest takie super łatwe i przyjemne, no bo jednak ta książka zaczyna się już mocno, zaczyna się, no tak. Zdradzę to, no bo to są pierwsze strony, tak, no zaczyna się od śmierci i tak...
2: Wstęp jest mocny.
0: Tak, i pomyślałam sobie na samym początku, o matko, tyle właśnie złych rzeczy się dzieje, a teraz będę czytać takie strasznie smutne rzeczy i będzie mi jeszcze gorzej, tak?
2: Tak, okazało się, że wcale nie są takie strasznie
0: smutne, prawda? Bardzo szybko się zmienił nastrój, no ale jednak nie ma takiego, powiedzmy, typowego humoru.
2: Typowy humor jest w poprzedniej książce, Dom na głowie.
0: No właśnie.
2: Ja jestem osobą bardzo potrzebującą humoru, żartu i dowcipu. Mam poczucie humoru, ale nie w literaturze. W literaturze to ja tego nigdy nie umiałam. I moja córka się też dziwiła i mówi, słuchaj, jesteś śmieszka, a w tej twojej książce wszystko jest tak na poważnie. I postanowiłam tak nacisnąć sobie ten guziczek i tą książkę Dom na głowie jakoś rozweselić, żeby... Bo to dopiero jest smutna historia, prawda? Mhm. Tyle ludzi na krańcu życia i co z nimi zrobić. Więc żeby to w ogóle było jakieś jadalne i nie trąciło jakimś DPS-em i nieszczęściem, to tam trzeba było wprowadzić trochę humoru.
0: A ten humor, choć i trochę nostalgii, zgodnie z tytułem najnowszej książki Małgorzaty Kalicińskiej, w naszej rozmowie jeszcze powrócą. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na kolejną część Alei Sław, Radia Pogoda, dosłownie za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław, Radia Pogoda.
1: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
1: Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
3: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
1: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
4: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
5: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: A to nie jedyne problemy.
5: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
1: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany potwierdził, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dzisiaj Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. I jeszcze Giro d'Italia, czwarty etap, pierwszy na włoskiej ziemi w tej edycji wyścigu. Wygrał dziś Ekwadorczyk Jonathan Narváez. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Giulio Ciccone.
2: Pogoda.
1: Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w całym

0: kraju. I nadal chłodno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dziś moim gościem jest Małgorzata Kalicińska, pisarka znana Państwu zapewne z Domu nad Rozlewiskiem i kolejnych części tej powieści, ale teraz spotykamy się przy okazji najnowszej książki pani Małgorzaty. Książki, która nosi tytuł Nostalgia. Rzeczy o moich ukochankach. I to słowo ukochankowie jest tutaj absolutnie bardzo ważne. Czy to książka nostalgiczna? Zapraszam do posłuchania naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Pod tytuł Rzecz o moich ukochankach. To tak na początku jest wrażenie, że to tych ukochanków to sporo będzie w tej książce.
2: No proszę, a tu tylko dwóch.
1: Ale mam też wrażenie, mam też wrażenie, że jednak trochę też rolę tych ukochanków tutaj pełnią też między innymi miejsca. Czy tu się jednak trochę mylę?
2: Można tak to gdzieś pójść tym tropem, dlatego że moja bohaterka, miastowa warszawianka, mówi, że nie lubi wsi i w ogóle nie. To jest moje przeciwieństwo, bo ja kocham wieś, ja mieszkam na wsi i sama o sobie mówię, że jestem wieśniarą. Natomiast moja bohaterka nie lubi wsi, ja znam takie osoby. A tutaj w pewnym momencie z powodu pewnego rodzaju przymusu ta wieś ją uwodzi i staje się taką wsią ukochaną. Więc można to gdzieś tam pociągnąć. Natomiast samo słowo ukochankowie, mój ukochanek, bardzo mi się podoba, bo to jest zupełnie co innego niż mąż, niż przyjaciel, niż kochanek. Tak. Ukochanek to jest ktoś nad tym wszystkim, a taki był mój mąż. I teraz anegdota. Rozmawiam ostatnio z moim byłym mężem, jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni i Maciek mówi, słuchaj, ale to nie ma mnie w tej książce, ani Włodka, ani mnie. Ja mówię, no nie, ani ciebie, ani Włodka, bo to jest kreacja i w ogóle odczep się. Nic. To po co to czytać?
1: Czyli rozumiem, że był przekonany, że jakby znowu tutaj autorka będzie w części bohaterką również tej książki.
2: Albo on na przykład, skoro dwóch ukochanków, to może on, może Włodek. Tak sobie to prosto bardzo poprzekładał w tej męskiej głowie, a tu nic, Panie Święty, nic, ani on, ani Włodek.
1: No przepraszamy panów bardzo serdecznie.
2: No tak, ale... Tym bardziej, że nie mogłam pisać o moim obecnie już zmarłym mężu. No to jest samo przez się zrozumiałe. Być może powstanie następna książka, bo chciałabym jednak opisać ten proces towarzyszenia osobie ciężko chorej. Ja już to zrobiłam w Lilce. Tam moja bohaterka towarzyszy swojej siostrze. Tak naprawdę to była moja sąsiadka. Nie byłyśmy rodzinnie jakoś tam ukrwione. I w Lilce też opowiadam o tym, jak się towarzyszy przyjaciółce chorej na raka śmiertelnie. To było wiele lat temu i myślę sobie, że też jest taka pora na to, żeby opisać, w jaki sposób być, towarzyszyć ukochanemu mężowi, ukochankowi w czasie naprawdę bardzo ciężkiej choroby. Zdradzę tutaj taką tajemnicę swoją osobistą. Na samym początku, jak żeśmy się dowiedzieli, co to jest, to już było bardzo późno. Diagnoza była druzgocąca i ja natychmiast zadzwoniłam do takiego mojego przyjaciela, onkologa i mówię, słuchaj, proszę cię, powiedz mi, ile mamy czasu? No widzę, zwariowałaś, Gośka, no nie zadaje mi się takich pytań. No my nie wiemy, my nie jesteśmy cudotwórcami. Różnie jest. Ja wiem, ale... Widełki, chociaż ja muszę, wiesz, gdzieś jakoś poorganizować swoje własne myśli, emocje, życie. Proszę cię. I on w końcu taki przyduszony do ściany mówi, wiesz, no tak od pół roku do dwóch lat. Ale medycyna dała nam 8 lat. Moja rodzina twierdzi, że gdyby nie moje tutaj tańczenie wokół tematu, to tych 8 lat by nie było. Faktem jest, że w pewnym momencie stałam się wysokiej klasy specjalistką od choroby onkologicznej mojego męża. Stałam się też Florence Nightingale w opiece. Ostatni rok to już właściwie też była opieka taka paliatywna. Wszystkiego zostałam nauczona, jak podawać NLPZ-y, jak podawać inne środki, jak robić to, śmam to, wam to i tak dalej. Wszystkie te egzaminy zdałam, panie sędzio, z najwyższą oceną, tak mi się wydaje, bo to cała rodzina obserwowała i gratulowała. Ale dowiedziałam się też od naszej pani doktor onkolog, że są osoby towarzyszące, głównie mężczyźni, ale też kobiety, które w takich sytuacjach rozkładają ręce i mówią, ale ja nie wiem, co teraz robić. I potem naprawdę nie umieją. Czasami jest nawet tak, że się wycofują. czego nie rozumiem, ale w pewnym sensie też rozumiem, no bo jeżeli emocje wezmą górę, no to już cześć Grześ. Także chciałabym to opisać, ale to jest strasznie trudne, bo po pierwsze nie chciałabym zrobić jakiejś książki hiperdramatycznej, a po drugie to mnie podpowiedziały też czytelniczki i mówią, zrób z tego fabułę, a nie poradnik i opisz tą całą waszą miłość, no bo myśmy wam towarzyszyły na Facebooku, zazdrościłyśmy ci tego pana inżyniera. Kobieto, weź, masz taki materiał. Ale ja nie wiem, czy tak można wszystko na sprzedaż, nie wiem.
1: Przypomnę tylko, że słuchają państwo Alei Sław, Radia Pogoda, a dziś gościem jest pisarka Małgorzata Kalicińska. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert. Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy jakaś kolejna książka już się tworzy?
2: Właśnie o tej mówię, że byłabym już
1: tak gdzieś rozumiem, tam... że to na razie w planach, ale czy to już
2: znaczy,
1: powiedzmy
2: nie,
1: wchodzi powoli?
2: Ona już jest na rajzbrecie, mówiąc językiem architektów. Poczyniłam takie pierwsze podejścia, próby, zorientuję się. Jeżeli mi to wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie. To potem trzeba czekać na kolejny korek i może zapłakaną pannę w oddali. I może wtedy ulęknie mi się zupełnie nowa książka. A może już mi się wcale nic nie ulęknie. Zobaczymy.
1: No właśnie, no bo jak to jest? Jak myśli pani o sobie jako o pisarce, to ma pani taką wizję, że nie wiem, napiszę jeszcze 10 książek, albo 3 książki, albo nie, teraz to definitywnie już więcej nic nie piszę.
2: Można tak sobie gadać. A życie to jest życie, tak? Podziwiam osoby, które potrafią sobie założyć jakiś plan i według tego planu żyć i funkcjonować. Ja tak nie umiem. Ja jestem... O, właśnie, ja mam ADHD. Przegadałam to z moją synową i okazało się, że mam ADHD, ponieważ nie odkładam rzeczy na miejsce i się gubię czasami z różnymi czynnościami i w końcu żeśmy to skanalizowały w ADHD. Teraz to można bardzo wiele rzeczy tak wziąć i zaszufladkować i mieć trochę świętego spokoju, bo ja myślałam, że jestem po prostu bałaganiera. Ja myślałam...
1: Kiedyś tak to się nazywało po prostu.
2: Tak. Niechluj bałaganiara. Nie jestem może niechluj, bo ja

0: lubię czyste podłogi i tak dalej, i tak dalej. No ale sprzęty to u mnie szaleją po prostu. Anyway, zdiagnozowałyśmy też mojego męża, który był osobą taką trochę Mary Poppins w spódnicy. Troszkę kostyczny, troszkę taki. I znów żeśmy przeżuwały te psychologiczne szmaty z moją synową i doszliśmy do wniosku, że on z kolei był aspergerowcem. Znaczy teraz się nie używa słowa asperger, tylko to wszystko siedzi w spektrum autyzmu. Taka jestem wyszkolona, proszę pani.
1: Okay.
0: Także każdy z nas jest jakiś tam. I wracając do pytania, nie umiem sobie założyć takich planów. Nie wiem. Może być tak, że to już będzie finito. I cześć Grześ, więcej żadna książka mi nie wyjdzie. A może się też tak okazać, że gdzieś mi się coś ulęgnie. Tylko ja idę cały czas w kierunkach takich, żeby nie pisać jakiegoś ostrego dramatu, jakichś łzawych historii, bo sama od takich uciekam. Dlatego jestem... Może nie jestem pisarką harlekinów, ale dużo u mnie jest dobrego, miłości, emocji dobrych. Nawet w zwyczajnym facecie są bardzo dobre emocje w finale przynajmniej.
1: Ale to jest właśnie fantastycznie czyta się takie rzeczy, no bo rzeczywiście nawet no tutaj zdradzę, tak, przygotowując się do rozmowy, w pewnym sensie muszę przeczytać książkę, bo ja czuję, że to jest nieprofesjonalne przyjść do kogoś, rozmawiać o książce bez przeczytania jej, tak? Ale tutaj nie miałam absolutnie takiego poczucia, że muszę, tylko było takie, a co tam dalej się wydarzyło? Ojej, ale fajnie. I naprawdę jakoś tak wchodziłam w te emocje w tej książce, które były takie właśnie dla mnie kojące bardzo.
0: Wysmarowała mi pani plecy miodem. Wow.
1: Bardzo proszę.
0: Fajnie się słucha o tym, że moja książka nie była nudna, że opowiem znów anegdotę. Kiedyś dostałam do zrecenzowania książkę.
1: Oho, zaczyna się dobrze.
0: Ja odmawiam wszelkich recenzji, bo to różnie. To jest tak śmiesznie, bo ja piszę w sumie powieści obyczajowe i tego typu historie, a sama takich prawie, że nie czytam. No i jak tam zajrzałam, to powiedziałam, o matko, mój mąż mówi, co się stało? Ja mówię, wiesz, muszę to zrecenzować. On mówi, nie chcesz tego czytać, to nie. Daj mi, ja jestem bardzo porządny. Przeczytam od deski do deski. Wszystko ci streszczę, wszystko ci powiem. Dobra. Wziął to do łóżka, otworzył tą książkę, czyta, przeczytał 8 stron, szurnął tą książką i powiedział, nie da się tego czytać, Gonia.
1: Oho.
0: No więc nie chciałabym, żeby jakakolwiek moja książka była tak zrecenzowana, chociaż są osoby, które Galicińskiej nie lubią, nie czytają, uważają, że to jest tam fiu, fiu, fiu, takie śmakie, owakie, no to nie czytaj, cześć Grześ, tak? Natomiast są osoby, które lubią, chwalą, piszą do mnie, a to lubię, jak do mnie piszą, jak... Po przeczytaniu Domu nad Razlewiskiem jakaś pani do mnie napisała, że od 16 lat nie kontaktuje się z własną matką, bo się pokłóciły na noże i widelce. A po przeczytaniu Domu nad Razlewiskiem ona już kupiła bilet i jedzie do mamy i się pogodzą. No więc serce mi spłynęło masłem. To są takie fajne rzeczy. I chyba po to też się pisze właśnie książki, żeby tak jakoś wiedzieć, że one coś tam komuś tam robią, że dobrze wchodzą, dobrze się czyta, fajnie, że wydałam tą kasę na te książki i tak dalej. To jest największa chyba nagroda.
1: A o tym wszystkim opowiada Małgorzata Kalicińska. Do rozmowy z pisarką wracamy dosłownie za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Wspomniała już pani właśnie dom nad rozlewiskiem i tak się zastanawiam, czy pani się spodziewała, że ta książka taki sukces odniesie, bo chyba można powiedzieć, że sukces.
2: Ale w życiu. Ja ją pisałam w takim specjalnym momencie mojego życia, jak nam interes upadł i wszystko było do bani, wszystko było źle i znów drzwi do Narni i uciekłam sobie pierwszy raz w życiu, uciekłam sobie w pisanie książki, przy czym znając to moje ADHD, pomyślałam sobie, że zacznę ją pisać, a potem, jak śpiewał Wiesław Gołas, a po chwili już mija mi, ale mi nie minęło. Postawiłam kropkę po 600 stronach. Wyleciało w czasie pracy redakcyjnej chyba 150 stron.
1: To też całkiem sporo.
2: Bo nie umiałam jeszcze wtedy tej materii jakoś tak żywo opanować. Mój redaktor prowadzący, Janek Grzegorczyk, sporo tam rzeczy musiał wyciachać. Mówi, tu powtórka, tutaj to, tu tam, to wytniemy, to wytniemy. Fajnie się z nim pracowało. I do szuflady. No taka sobie przyjemna rzecz, do szuflady. Ale moja córcia, która studiowała marketing i zarządzanie, powiedziała, wysyłaj. Ja mówię, dokąd? Do wydawnictw. Ja wiesz, czy się zgłupiała? Co to ja jestem, jakaś gruchola, czy co? I tak to się zaczęło.
1: No a ten moment, kiedy przyszedł serial, jak to pani wspomina? Że panią wkręcają?
2: To jest zupełnie osobna historia, dlatego że najpierw człowiek się bardzo cieszy i czuje się bardzo zaszczycony, a potem jest naprawdę szereg rozczarowań, bo to wszystko nie jest tak, jak się działo w mojej głowie. I to jest normalne. Ja myślę, że jedyną autorkę, którą bardzo uszanowano w czasie tworzenia scenariusza, scenografii, była Joan Rowling. Ponieważ tam jest wszystko stricte, a nie, no nie, jeszcze muszę wspomnieć tak. Jan Rybkowski, który robił Chłopów, robił stricte według prozy Reymonta. I tamta szkoła filmowa, to byli reżyserzy, którzy uważali się za rzemiechów, którzy przekładają książkę na język filmowy. A dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj jest Ja wiem lepiej. Co chciała autorka, co chciał autor. I to jest irytujące, bo oni zaczynają kombinować i przekombinowywują, co się potem słabo kończy w sumie. No więc, ponieważ to jest nowocześnie robiony serial właśnie na zasadzie odchodzimy od prawdziwego, tego tutaj. No dobrze, no to wzięłam torebkę i powiedziałam, to ja wychodzę z tego projektu. I potem to już żyło swoim własnym życiem. Więc jak gdyby nie ma mnie tam.
1: Ale jakoś mimo wszystko ten serial też swego czasu był bardzo popularny. No i tak się zastanawiam, czy to się przełożyło też na popularność w tamtym czasie pani książek?
2: Częściowo też, bo to mi powiedziały bibliotekarki, że przychodziły panie i tam sobie opowiadały, że taki serial, że to, że tamto. A bibliotekarka mówiła, a książkę czytała? Nie, no to niech weźmie i przeczyta. Powiem tak. To jest bardzo pięknie zrobiony serial. Są przepiękne zdjęcia, jest fantastyczna muzyka pana Stanisława Syrewicza. Piękna. Są naprawdę... Światło tam jest przepiękne. Światło tam jest takie cieplutkie i takie dobre, że spływa z ekranu. Tylko, że nie jest to za bardzo moje, ale na moich, że tak powiem, tych pierwocinach. Tak? Także jest się z czego cieszyć. Może znajdzie się jakiś taki reżyser, który na przykład weźmie sobie na kieł zwyczajnego faceta, bo to jest książka, która opowiada o przemocy w rodzinie, ale od strony kobiecej. Ponieważ nie jest to tak, że tylko i wyłącznie faceci są paskudni, kobiety też bywają przemocowe. I o tym była ta książka. I znajomi mężczyźni, którzy przeczytali zwyczajnego faceta, powiedzieli, że Gośka, dobrze ci w męskich butach. Dobrze ci poszło. Skoro nie zgłosili faceci pretensji, hura...
1: To znaczy, że rzeczywiście udało się,
2: że się
1: w tej
2: udało,
1: materii.
2: Tak. Ja chyba dwa razy wchodziłam w męskie buty. Nawet mi to jakoś tam dobrze idzie.
1: Nie tylko wchodzenie w męskie buty idzie dobrze Małgorzacie Kalicińskiej, która dzisiaj jest gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Co jeszcze bardzo dobrze wychodzi tej pisarce? O tym wszystkim usłyszą państwo już za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Lato w Half Price.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cappuccino. Kafe latte. Te.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Została ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: 97 i 8 FM.
1: Radio Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: A też wchodziła pani w butę współautorki z rodziną. Jak się pisze z rodziną książki?
3: A śmiesznie się pisze, bo na przykład z moją kuzynką Katarzyną Kalicińską, to ja tutaj robiłam tylko za osobę, która jak gdyby prowadziła ją trochę za rękę, bo to była pierwsza książka Kaśki. Mhm. I ona nie bardzo jeszcze wiedziała, jak się pisze. Ona przeczytała setki scenariuszy i pisała to trochę taką metodą skrótowo-SMS-ową, natomiast ciocia, czyli ja, musiałam to rozwinąć, dopieścić, mówić jej, że tu potrzebna jest pewna koloryzacja, ciepełko, tu to, tu tamto, to. Kaśka błyskawicznie się uczy, bo to zdolna bestia i już wszystkie inne książki pisała bez prowadzenia za rękę, a teraz jeszcze zrealizowała film na podstawie swojej książki. Natomiast ja mam jeszcze drugą autorkę, z którą pisałam, to jest moja córka. I powiem tutaj bardzo nieskromnie, ale mateczka nie to, że musi tak powiedzieć, ale mówi to z wielką satysfakcją. Baśka ma świetne pióro. Myśmy napisały Irenę, książkę fabularną. Pisałyśmy ją na dwie ręce. Baśka pisała rolę 30-latki i 80-letniej Ireny. I ja pisałam rolę 80-letniej Ireny i jej wychowanki, 50-parolatki, takiej trochę szurniętej hipiski. Także trzy bohaterki, nas dwie jako pisarki i musiałyśmy jakoś tę Irenę pisać spójnie, a Baśka pisała swoją 30-latkę, ja swoją 50-parolatkę. Fajnie się to pisało. Natomiast mamy za sobą przepiękną książkę, bardzo ją lubię. Kochana moja, Rozmowa przez ocean. Mhm. Moja Basia mieszka w Sydney, w Australii i bardzo chciałam wiedzieć, w którą stronę ona się rozwija, gdzie ona wędruje jako dorosła kobieta, no bo przecież nie mam jej pod bokiem. Mhm. Wymyśliłam 20 parę tematów i na każdy temat pisałam ja i pisała Barbara. Mhm. I z tego się uplotła ta książka. I muszę powiedzieć, że ona miejscami jest naprawdę bardzo taka ciekawa, wzruszająca, ponieważ myśmy nie konsultowały ze sobą naszych myśli. Ja nie wiedziałam, co Basia napisze na temat, nie wiem, Wielkanocy czy coś takiego. Także no, przyjemnie. A przywołuję tutaj zawsze taki przykład książki, którą uwielbiałam we wczesnych etapach mojej dorosłości, a mianowicie Borisa Braci Strugackich. Książka pod tytułem Piknik na skraju drogi. I to było tak, że jeden brat mieszkał w Moskwie, a drugi w Leningradzie. Pisali tą książkę w latach 50., 60. I teraz moje pytanie brzmi, jak oni ją pisali? W Związku Radzieckim, między jednym a drugim miastem, gdzie nie było połączeń żadnych, najwyżej zamawiało się międzymiastową i czekało się rok i ruski miesiąc, może listownie. Nie mam pojęcia, ale ci bracia, jeden tu, drugi tu, napisali taką świetną książkę. No więc może można, tylko trzeba dłużej czekać.
2: No ja właśnie też zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe.
3: Arkadii i Borys Strugaccy. Yes.
2: Przypomniało się. Sprawdziłybyśmy. Ja też się właśnie zastanawiam, no bo też jak pisze się na przykład z córką, no to nie włącza się taki matczyny instynkt, że tak, te ci tu albo pomogę, albo cię trochę będę strofować, że może tam lepiej napisz, bo wiem, że potrafisz lepiej.
3: W ogóle mi to nie było w głowie, bo bym popsuła cały interes. Poza tym Baśka już była dość dorosłą osobą i ona jest naprawdę no, wyemancypowana w każdą stronę i nigdy nie była, że tak powiem, na moim cycku. Była to osoba, i Stasiek zresztą też, może z drugiej strony. Ja nie byłam matką nadopiekuńczą, nadstarającą się i tak dalej. Myśmy im zawsze dawali spory zapas wolności i wyboru, więc nie wtrącałam się.
2: A dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Kalicińska. To nie jest koniec naszej rozmowy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami. Wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na

0: Informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
1: Aktywnie w Trójmieście.
0: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
2: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
0: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
2: tak,
0: mówię?
2: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
0: Bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Psa.
2: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami, albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
0: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
3: No dokładnie, tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski, tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky, psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem, są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do do wysiłku, do regeneracji. Są

0: psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
1: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
2: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
0: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
1: Czy niekoniecznie.
0: Nie można popełnić żadnych błędów.
1: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
0: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
1: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
0: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
2: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że ono teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
0: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz, bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną. No, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację. Świetne imprezy i to w różnych zakątkach Europy głównie.
1: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu, bo pogoda sprzyja. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Dziękujemy. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
2: Na pewno.
1: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
0: Nas zaskoczyło, dużo rzeczy w sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan, 10 lat temu prowadziliśmy równolegle działalności, które były jakby trochę obok siebie, potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też, potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
2: No tak, a moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną, no połączmy i ten dogtrekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
0: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
1: Super, gratuluję.
0: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
2: Te opinie super. Nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dogtrekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie dobra, to jedziemy dalej.
1: Takiej energii tak. Do kolejnych działań.
0: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego.
1: Poczta pantoflowa, myślę, że chyba nie ma nic lepszego, to jest chyba najlepszy PR na ziemi.
0: Nauczyliśmy się robić to, co robimy naprawdę dobrze.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Radio Pogoda 87
1: i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Edytko, witam Panią redaktor, witam Państwa. Miło mi to gościć. Audycja poradnicza.
1: Aniu, jak to jest z twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
4: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj. Bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się. Zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
1: O to chciałam ciebie zapytać, bo ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK gdańskim.
4: Zakład ortodoncji.
1: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Tam prowadzisz swój gabinet i masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
4: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Wielu tych pacjentów masz? Bo to są mali pacjenci.
4: Nie tylko.
1: Również dorośli. Mhm.
4: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. Ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
1: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka.
4: Właśnie. Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie jakby sytuację. Rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza. Mówi, no bo nie mówi. Tak, no tak. Bo nie, albo mówi tak, że no nie wszyscy, a już obcy to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
1: No to tak, właśnie długa droga.
4: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia z, rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami w rozwoju mowy, o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
3: Audycja poradnicza.
1: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś.
4: Do ortodonta, tu do laryngologa, a tu chociażby do audiofonologa,
1: tak,
4: prawda?
1: Tak.
4: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć. Ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
1: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
4: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby państwo nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym państwo do nas się zwrócili.
1: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi.
4: Tak.
1: Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
4: tak,
1: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
4: Tak.
1: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty. Aha.
4: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy, dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej, słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów, uwaga.
1: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda? Tak. Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
4: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
1: Bo jak widać, tak, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
4: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów już nie będzie wymieniać po imieniu.
1: Tak, wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
4: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
4: Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
3: Czas wolny w Trójmieście.
1: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie.
5: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło i spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
1: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
6: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No to pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
1: Świetnie. Rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła
6: tak.
1: tańczyć.
6: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
5: Ja Anna Kardasz.
1: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
5: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne i zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
1: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki, Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Bardzo zapraszacie.
5: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapach, na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, ruszać się. Tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje. Od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców. Ja nie wiem jeszcze, co tu jest. Koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi. No naprawdę, tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe. Jest i z tego, co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy. Wiem, że są gry, jakieś planszówki. Wiecznie się tu coś dzieje. No trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
1: Czyli dla każdego coś dobrego. Nie siedźmy sami w domu. Wyrwijmy się z czterech ścian.
5: Dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, no nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie, no więc zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim Ujeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń. No i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi panie podpowiedziały, że właściwie no nie ma czasu na nudę.
7: Tak. Od kiedy tutaj jestem? Zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie i to panie są aktywne.
1: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
7: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałyby tu ćwiczyć, więcej się angażować i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorów, seniorek jest około 60.
1: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
7: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
1: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
7: Mhm, tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
1: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
7: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście, sala zabaw.
1: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
7: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
1: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
7: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
1: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
7: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka, i te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu, wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
1: W nazwie dom sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
7: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań, jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek, więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarni. ręce. Zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
1: A sezon sprzyja, nie?
7: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
1: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
7: Tak, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
1: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda? Także...
7: Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. Dla młodzieży, no dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
1: Dom sąsiedzki Ujeścisko, to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
7: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo, ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy, z tego też kupujemy produkty, więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy. Tak.
1: Zdradzi nam pani trochę więcej? Nam coś opowie o tym zielonym koktajlu? Co tam pani wrzuca?
7: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze, tam będą jeszcze seler naciowy. Więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej, więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
1: Tak. Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
7: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko, można nas spotkać od 8 do 20, zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Kto chętny, by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
3: Audycja rozrywkowa.
8: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
9: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już no, dorosłą osobą, będąc już...
8: Czyli świadomie, świadomie.
9: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
8: i pyszne super. Jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda, zaoferuje Gdańsk.
9: Tak, zdecydowanie jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu
8: o,
9: też
8: właśnie,
9: byliśmy.
8: Oczywiście.
9: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
8: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
9: Tak,
8: no dobrze. No to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
9: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opera?
8: Opera bałtycka, druga.
9: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
8: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
9: Wow, nieźle.
8: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
9: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
8: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
9: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
8: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
9: Zbrojownia,
8: Ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
9: Wydaje mi się, że Ratusz Główny.
8: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o Ratusz Główny miasta.
9: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale nie, właśnie nie. Dwór Artusa, czy tak Ratusz, w większości miast to jest Ratusz.
8: No oczywiście, że tak.
9: Ratusz.
8: No, oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
9: to akurat wiem od razu, brama Wyżynna.
8: Brawo, brawo, brawo.
9: Brawa. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama Wyżynna.
8: Zgadza się.
9: Stare miasto, tak.
8: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
9: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
8: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
9: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
8: Scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
9: Powiedziałabym, że scena muzyczna...
8: No i dobrze, tak.
9: Tak? Okej, dobra.
8: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
9: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku. Też jakby właśnie będziemy wracać.
8: Wspaniale.
9: I też jakby to było bardzo miłe.
8: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
3: Audycja rozrywkowa. Zdrowe Trójmiasto.
10: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
11: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
10: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
11: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc. Oczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
10: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiły by o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
11: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno włoszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
1: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
11: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulina?
1: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
12: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, to prawda? To. Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
12: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
12: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwany, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
1: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych, protetyk słuchu.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Słuchasz Radia Pogoda. Radio Pogoda.

0: można, ach to ty.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Na honorowym miejscu w salonie wisiał drugi portret. Był to wizerunek mężczyzny lat 35 do 38 w mundurze generała, noszącego epolety z bulionami. Ową oznaką wysokiej godności na szyi miał komandorską wstęgę Legii Honorowej, pierś zdobiły po prawej stronie oficerski medal Zbawiciela, po lewej krzyż orderu Karola III. Dowodziło to, że ów człowiek był na wojnie w Grecji i Hiszpanii lub wypełniał w tych krajach jakąś misję dyplomatyczną, za co także mógł owe odznaczenia otrzymać. Monte Cristo przypatrywał się temu portretowi równie uważnie jak poprzedniemu, analizując szczegół po szczególe, gdy wtem otwarły się boczne drzwi i znalazł się twarzą w twarz z hrabią de Morcerfem. Był to człowiek w wieku przeszło 40, a najwyżej 45 lat, ale wyglądał na co najmniej 50. Jego czarne brwi i wąsy dziwnie kontrastowały z białymi, niemal całkiem włosami, ostrzyżonymi po wojskowemu na jeża. Ubrany po cywilnemu, nosił w butonierce wstążki o różnych kolorach, przypominające o orderach, jakimi był dekorowany. Wszedł dość spiesznie, ale krokiem wcale dystyngowanym. Monte Cristo nie postąpił ku niemu ani kroku, rzekłbyś, że nogi wrosły mu w ziemię. Nie odrywał oczu od twarzy hrabiego. Ojcze, rzekł młodzieniec, mam zaszczyt przedstawienia pana hrabiego de Monte Cristo, tego szlachetnego przyjaciela, którego miałem szczęście spotkać w tak trudnych, jak wiesz, okolicznościach. Miło nam bardzo widzieć pana u nas, ukłonił się z uśmiechem hrabia de Morcerf. Wyświadczyłeś pan naszemu domowi ogromną przysługę, zachowując mu jedynego dziedzica, za co zachowamy wobec pana dozgonną wdzięczność. To mówiąc, hrabia de Morcerf wskazał fotel hrabiemu Monte Cristo i sam usiadł naprzeciwko okna. Monte Cristo, biorąc fotel wskazany przez Morcerfa, ustawił go tak, by pozostawać w cieniu wielkich aksamitnych zasłon, a jednocześnie móc swobodnie czytać w zmęczonych i smutnych rysach twarzy hrabiego historię tajemnych cierpień zapisanych w przedwczesnych zmarszczkach. Hrabina, rzekł Morcerf, właśnie ubierała się, gdy syn kazał ją uprzedzić, iż wkrótce będzie miała radość przyjąć pańską wizytę. Za 10 minut będzie w salonie. To dla mnie wielki honor, rzekł Monte Cristo, że w dniu mojego przybycia do Paryża mogę zawrzeć znajomość z człowiekiem, którego zasługi równe są sławie. Choć raz fortuna nie omyliła się co do człowieka, jakiego obdarzyła łaskami. Ale czy nie ma ona jeszcze schowanej dla pana laski marszałkowskiej gdzieś na równinach Metydży lub w górach Atlasu? O, dawno opuściłem służbę wojskową, odpowiedział Morcerf, rumieniąc się nieco. Zostałem mianowany parem za restauracji, brałem udział w pierwszej kampanii pod rozkazami marszałka de Bourmont. Mogłem ubiegać się o wyższy stopień i kto wie, co by się stało, gdyby starsza linia utrzymała się na tronie. Tylko że rewolucja lipcowa potoczyła się na tyle pomyślnie, że mogła sobie pozwolić na niewdzięczność i okazała ją każdemu, kto nie służył za cesarstwa. Poprosiłem więc o dymisję, bo kto zdobył szlify na polu bitwy, nie potrafi manewrować na śliskim terenie salonów. Porzuciłem broń, oddałem się polityce i zajmuję się przemysłem, badam sztuki techniczne. Przez 20 lat służby pragnąłem zawsze się temu poświęcić, ale nie miałem na to czasu. Dzięki takim

0: właśnie rzeczom, pański naród utrzymuje swoją wyższość nad innymi, rzekł Monte Cristo. Pan, szlachcic, potomek wielkiego rodu, posiadający znakomitą fortunę, postanowiłeś zacząć drogę do zaszczytów jako prosty żołnierz. To rzecz rzadka. Potem jako generał, par Francji, komandor Legii, chcesz na nowo rozpoczynać terminowanie, mając tylko jedną nadzieję i jedną nagrodę, że kiedyś możesz się stać użyteczny dla bliźnich. No, panie hrabio, to naprawdę piękne. Powiem więcej, to wzniosłe. Albert patrzył na Monte Cristo i słuchał go ze zdumieniem. Nie przypuszczał, że hrabia może unosić się entuzjazmem wobec podobnych poglądów. Niestety, mówił dalej cudzoziemiec, aby zapewne uspokoić Morcerfa, który nieco zachmurzył się na te słowa, my we Włoszech żyjemy inaczej. Rozwijamy się według zasad naszego rodu i naszego gatunku. Zachowujemy przez całe życie to samo listowie, tę samą wysokość, a często i tę samą bezużyteczność. Ale przecież dla pana hrabiego, człowieka tak wybitnego, Włochy nie mogą być ojczyzną. Wyciąga do pana ręce Francja. Francja nie wszystkim okazuje niewdzięczność. Źle obchodzi się ze swoimi dziećmi, ale gościnnie przyjmuje cudzoziemców. Mój ojcze, rzekł Albert z uśmiechem, widać dobrze, że nie znasz hrabiego Monte Cristo. Jego dążenia nie mają nic wspólnego ze świetnościami tego świata. Nie pragnie zaszczytów i bierze z nich tylko tytuły, które mu się przydadzą w paszporcie. To jest najsłuszniejsza opinia o mnie, jaką kiedykolwiek słyszałem, odparł cudzoziemiec. Hrabia był panem swojej przeszłości, westchnął Morcerf i wybrał drogę usłaną różami. Właśnie tak, panie hrabio, odpowiedział Monte Cristo z uśmiechem, którego żaden malarz nie byłby w stanie oddać, a fizjonomista na próżno by z rozpaczą analizował. Gdybym się nie lękał znużyć pana hrabiego, rzekł generał, widocznie zachwycony sposobem bycia Monte Cristo, zabrałbym pana do izby, bo dziś będzie posiedzenie ciekawe dla każdego, kto nie zna naszych nowożytnych senatorów. Niezmiernie byłbym panu wdzięczny, gdyby mi pan zechciał ponowić tę propozycję innym razem. Dziś pozwolono mi wierzyć, że będę miał zaszczyt być przedstawionym pani hrabinie. O, a mama właśnie przyszła, zawołał Albert. Monte Cristo, odwróciwszy się żywo, ujrzał panią de Morcerf. Stała przy wejściu, naprzeciwko drzwi, przez które wszedł jej mąż. Monte Cristo zwrócił się do niej. Nieruchoma i blada opuściła bezwładnie rękę, którą nie wiadomo dlaczego oparła się była o złoconą framugę. Była tam już od kilku chwil, słuchając ostatnich słów gościa. Hrabia powstał i ukłonił się głęboko hrabinie, ta zaś w milczeniu oddała mu ceremonialny ukłon. — A Boga, cóż ci jest, pani? — spytał hrabia. — Czy zaszkodziło ci gorąco w salonie? — Mamo, czy ci słabo? — wykrzyknął Albert, podbiegając do Mercedes. Podziękowała im uśmiechem. — Bynajmniej — rzekła. — Wzruszyłam się na widok pana hrabiego. Przecież gdyby nie jego interwencja, bylibyśmy teraz we łzach i w żałobie. — Panie hrabio? — mówiła hrabina, podchodząc z majestatem królowej. — Winnam ci życie mojego syna. I za to dobrodziejstwo błogosławię pana. I dziękuję panu, że ofiarował mi pan okazję, bym panu podziękowała, a czy nie to tak, jak pana błogosławiłam, z głębi mojej duszy. Hrabia skłonił się ponownie, jeszcze głębiej. Twarz jego była jeszcze bledsza niż lica Mercedes. Pani, rzekł, wynagradzacie mnie państwo zbyt hojnie za czyn tak skromny. Ocalić syna, zaoszczędzić cierpień ojcu i matce – to nie jest dobry czyn, to po prostu czyn ludzki. Na te słowa, wymówione z wyszukaną łagodnością i uprzejmością, pani de Morcerf odpowiedziała z prawdziwym wzruszeniem. To zaiste szczęście dla mojego syna, że znalazł w panu przyjaciela. Składam dzięki Bogu za taki zbieg okoliczności. I Mercedes podniosła piękne oczy ku niebu, z wyrazem tak nieskończonej wdzięczności, że wydało się hrabiemu, jakby zabłysły w nich łzy. Pan de Morcerf zbliżył się do niej. Żono, rzekł, przepraszałem już hrabiego, że muszę go opuścić. Zechciej go przeprosić raz jeszcze. Sesja otwarła się o drugiej, już jest trzecia, a ja mam przemawiać. Idź, mój drogi, a ja postaram się, by nasz gość nie odczuł twojej nieobecności. Rzekła hrabina równie wzruszonym co poprzednio głosem. Panie hrabio, zwróciła się do Monte Cristo, raczysz nam wyświadczyć tę łaskę i spędzić resztę dnia u nas? Dziękuję pani, chociaż proszę mi wierzyć, że jestem niezmiernie wdzięczny za zaproszenie, ale właśnie dziś rano wysiadłem u drzwi państwa z powozu podróżnego. Nie wiem jeszcze, jak mnie urządzono w Paryżu. Wiem zaledwie, i to mniej więcej, gdzie mieszkam. To wprawdzie mała niedogodność, ale jednak nie najbłahsza. Zachowujemy więc sobie tę przyjemność na inny raz, przyrzeka pan? Odpowiedziała hrabina. Monte Cristo skłonił się w milczeniu, a ukłon ten mógł ujść za zgodę. Nie zatrzymuję więc pana, rzekła hrabina, bo nie chciałabym, aby moja wdzięczność stała się natrętna lub nietaktowna. Panie hrabio, odezwał się Albert, jeśli pozwolisz, chciałbym cię się w Paryżu zrewanżować za pańską uprzejmość w Rzymie i oddać ci na usługi mój powóz, póki nie będziesz miał pan własnych. Dziękuję stokrotnie, panie Albercie, rzekł Monte Cristo. Spodziewam się jednak, że Bertuccio wykorzystał należycie te 4,5 godziny, jakie mu zostawiłem, i że w bramie zastanę już mój własny powóz.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Albert, obznajomiony ze sposobem życia hrabiego, nie dziwił się niczemu. Chciał tylko sprawdzić, w jaki sposób wykonano jego rozkazy, towarzyszył mu więc do drzwi pałacu. Hrabia nie mylił się. Gdy tylko weszli do przedpokoju, ten sam lokaj do przedpokoju, ten sam lokaj, co w Rzymie, przyniósł dwóm przyjaciołom, wybiegł przed kolumnadę, tak, że kiedy znakomity podróżny wyszedł na podest przed drzwiami, powóz już na niego czekał. Był to ekwipaż z warsztatu Kellera, a zaprzężone konie były to te, których Drake, jak głosiła plotka, nie chciał sprzedać poprzedniego dnia za 18 tysięcy franków. Panie Albercie, rzekł Monte Cristo, nie zapraszam cię do siebie, gdyż mógłbym panu pokazać tylko na prędce urządzony dom, a jak pan wiesz, mam ustalone zdanie o improwizacjach i chciałbym je zachować. Proszę mi darować dzień zwłoki i przyjąć zaproszenie na jutro. Będę wtedy pewien, że nie uchybię prawom gościnności. Jeśli prosi mnie pan o jeden dzień, panie hrabio, to jestem pewien, że pokaże mi pan raczej pałac niż dom. Stanowczo musisz mieć pan na swoje rozkazy jakiegoś geniusza. O, proszę rozpowszechniać tę opinię, rzekł Monte Cristo, wchodząc po aksamitnych stopniach wspaniałego powozu. To mi się przyda wobec dam. Wskoczył do powozu, zatrzasnął drzwiczki i konie puściły się galopem, ale nie na tyle prędko, by nie był w stanie dostrzec, jak w oknie salonu, gdzie rozstał się z panią de Morcerf, poruszyła się nieznacznie firanka. Gdy Albert wrócił do matki, zastał ją w buduarze, zagłębioną w wielkim aksamitnym fotelu. Cały pokój pogrążony był w mroku, tylko gdzieniegdzie na wypukłościach wazonów lub w załamaniach złoconych ram połyskiwały złotawe refleksy. Albert nie mógł dostrzec twarzy matki, osłoniętej gazowym szalem, którym spowiła włosy jak jaką mglistą aureolą, ale wydało mu się, że miała zmieniony głos. Rozpoznał nadto wśród woni róż i heliotropów zdobiących kwietnik ostry ślad zapachu soli trzeźwiących. Istotnie, na rzeźbionym gzymsie kominka zauważył z niepokojem flakon soli, wydobyty z szagrynowego etui. — Mamo, źle się czujesz? — zawołał wchodząc. — Czyżbyś zasłabła, gdy wyszedłem? — Ja? Nie. Nie, ale widzisz, zapach róż, tuberos i kwiatów pomarańczowych jest tak silny w początkach upałów, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. — Więc mamo — rzekł Albert, wyciągając rękę do dzwonka — trzeba wynieść je wszystkie do przedpokoju. Przecież ty się naprawdę nie czujesz najlepiej. Już wtedy, gdy wchodziłaś do salonu, byłaś bardzo blada. Mówisz, że byłam blada? Z tą bladością jest ci bardzo do twarzy, moja mamo, jednak i mnie, i ojca to bardzo przeraziło. Ojciec ci o tym mówił? Zapytała żywo hrabina. Nie, powiedział to wprost mamie, nie pamiętasz? Nie. Wszedł służący, którego przywołał dźwięk dzwonka. — Wynieś te kwiaty do przedpokoju albo do gotowalni — rzekł Albert. — Szkodzą pani hrabinie. Służący wziął się do pracy. Podczas tej krzątaniny w pokoju panowało milczenie. — A tak właściwie, co to za nazwisko Monte Cristo? — zagadnęła hrabina, gdy służący wyszedł, zabierając ostatni wazon. — Czy to nazwisko rodowe, pochodzące od majątku, czy po prostu przydomek? To musi być przydomek i nic więcej. Hrabia kupił wyspę w archipelagu toskańskim, a z tego, co mówił dziś rano, wynika, że ufundował komandorię. Wiesz, że tak się teraz robi. We Florencji można kupić komandorię świętego Szczepana, w Parmie świętego Jerzego. W podobny sposób można zostać kawalerem maltańskim. Zresztą nie ma on wcale pretensji do znakomitego rodu i sam się nazywa hrabią z przypadku, chociaż w Rzymie uważa się go za prawdziwego wielkiego pana. Jego maniery są zachwycające, rzekła hrabina, sądząc przynajmniej z tego, co mogłam spostrzec przez tych kilka chwil, które u nas zabawił. No tak, mamo, wśród ludzi, których znam, a pochodzących z najwytworniejszej szlachty w Europie, to znaczy francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej, jego dystynkcja nie ma sobie równej. Hrabina zastanawiała się przez chwilę i po krótkim wahaniu podjęła. Widziałeś, kochany Albercie, chcę cię o to zapytać jako matka. Rozumiesz? Widziałeś hrabiego de Monte Cristo w jego własnym domu. Jesteś inteligentny, obyty, masz więcej intuicji niż twoi rówieśnicy. Sądzisz, że hrabia jest rzeczywiście tym, na kogo wygląda? A na kogóż on wygląda? Sam mówiłeś przed chwilą, że na prawdziwego magnata. Mówiłem, mamo, że go za takiego uważają. Ale co ty o tym myślisz, Albercie? Przyznam się, że nie mam o nim sprecyzowanego zdania. Sądzę, że jest Maltańczykiem. Nie pytam o jego pochodzenie. Pytam o to, jaki jest. A, to zupełnie inna rzecz. Widziałem w nim tyle dziwnych cech, że skoro mam ci, mamo, powiedzieć, co o tym myślę, wyznam, że uważałbym go chętnie za jednego z bohaterów Byrona, którego nieszczęście napiętnowało swoim fatalnym znamieniem. Jakiś Manfred, Lara albo Werner, jeden z tych potomków starożytnego rodu, którzy wyzuci z ojcowskiego spadku, znajdują sobie własną fortunę siłą swego awanturniczego geniuszu, który stawia ich ponad prawami społeczeństwa. Co mówisz? Po prostu Monte Cristo to wysepka na Morzu Śródziemnym. Bezludna, bez załogi wojskowej, jest bezpieczną kryjówką dla przemytników i piratów wszystkich narodowości i ze wszystkich możliwych krajów. Kto wie, czy zacni przedsiębiorcy nie płacą swemu władcy haraczu za prawo azylu? To możliwe, rzekła hrabina w roztargnieniu. Mniejsza o to, kimkolwiek jest, przemytnikiem czy nie, przyznasz wszak, kochana mamo, boś go już widziała, że hrabia de Monte Cristo jest człowiekiem niezwykłym i zrobi karierę w salonach paryskich. O właśnie, już dziś rano u mnie, stawiając pierwsze kroki w świecie, wprawił w zdumienie wszystkich. Nawet takiego Chateau Renauda. Ile też może mieć lat? Spytała Mercedes, przywiązując wyraźnie wielką wagę do tego pytania. 35 do 36. Taki młody? To niemożliwe. Szepnęła Mercedes, odpowiadając jednocześnie na to, co powiedział Albert i na to, co nasuwały jej myśli. A jednak tak jest. Kilka razy mówił mi to bez konkretnego celu. Wtedy a wtedy miałem lat 5, wtedy a wtedy 10, a kiedy indziej 12. Ciekawość sprawiła, że uważałem na te szczegóły, porównywałem daty i nigdy nie złapałem go na najmniejszej sprzeczności. Ten szczególny człowiek, który nie ma określonego wieku, liczy na pewno około 35 lat. Prócz tego, przypominasz sobie, mamo, jak żywo spoglądają jego oczy? Nie ma ani jednej srebrnej nitki we włosach, a na jego czole, choć bladym, nie widać ani jednej zmarszczki. To nie tylko organizm żywotny, ale do tego jeszcze młody. Hrabina opuściła głowę jakby pod ciężarem gorzkich myśli. I ten człowiek okazuje ci przyjaźń? Odezwała się z nerwowym drgnieniem. Tak mi się przynajmniej zdaje. A ty też go polubiłeś? Bardzo mi przypadł do gustu, cokolwiek by o tym mówił Franz, który chciał mi wmówić, że hrabia wrócił z tamtego świata. Hrabina drgnęła z przerażenia. Albercie, rzekła z trudem, mówiłam ci tyle razy, abyś ostrożnie zawierał nowe znajomości. Teraz jesteś już mężczyzną i mógłbyś mi sam udzielać rad, a jednak powtarzam, bądź ostrożny. Mamo, żebym mógł skorzystać z twojej rady, najpierw powinienem wiedzieć, czego mam się strzec. Hrabia nie grywa, hrabia pije tylko czystą wodę zabarwioną kilku kroplami wina hiszpańskiego. Hrabia jest tak bogaty, że pożyczałby ode mnie pieniędzy chyba na żarty. Czego więc miałbym się obawiać ze strony hrabiego? Masz słuszność. Moje obawy są niedorzeczne, tym bardziej względem człowieka, który ocalił ci życie. Ale, czy twój ojciec dobrze go przyjął? Musimy być dla hrabiego nadzwyczaj uprzejmi, to bardzo ważne. Ojciec jest często zaaferowany, przejmuje się swoimi interesami, mógłby więc mimo woli... Ojciec zachował się doskonale, przerwał Albert. Powiem więcej. Wydało mi się, że go bardzo ujęły komplementy, niezwykle zręczne, które hrabia mu podrzucił tak zgrabnie, a jednocześnie trafnie, jakby go znał od 30 lat. Każda z tych pochwalnych strzałek bardzo przyjemnie połechtała papę, roześmiał się Albert. Do tego stopnia, że rozstali się jak najlepsi przyjaciele, a papa chciał go nawet zaprowadzić do izby, żeby się popisać przed nim swoją mową. Hrabina nie odpowiedziała ani słowa. Była tak głęboko zatopiona w myślach, że zwolna zamknęły jej się oczy.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Młodzieniec stał przed hrabiną i patrzył na nią z ową synowską miłością, o tyle tkliwszą i serdeczniejszą, jeśli matka jest młoda i wciąż piękna. Spostrzegłszy, że przymknęła powieki i pogrążyła się w słodkim odrętwieniu, przez chwilę przysłuchiwał się jej oddechowi, a sądząc, że zasnęła, oddalił się lekko na palcach, ostrożnie zamykając za sobą drzwi. To diabeł, nie człowiek, mruczał sam do siebie, potrząsając głową. Przepowiedziałem mu, że wywoła tu sensację, a właśnie widzę tego efekt na niezawodnym termometrze. Zauważyła go matka, a więc musi być naprawdę godzien uwagi. Zszedł do stajni, nie bez skrywanej irytacji, że Monte Cristo, nawet o tym nie myśląc, położył rękę na zaprzęgu, który odeśle jego gniadosze w oczach znawców na miejsce numer 2. Stanowczo, rzekł, ludzie nie są sobie równi. Muszę poprosić ojca, aby rozwinął tę tezę przed Wysoką Izbą. Hrabia tymczasem przyjechał do domu. Zajęło mu to 6 minut. Tych 6 minut wystarczyło, by przyuważyło go ze 20 złotych młodzieńców, znających dobrze cenę zaprzęgu, którego sami nie byli w stanie kupić, i spięło konie w galop, aby zerknąć na magnata, który sobie sprawiał konie po 10 000 franków sztuka. Ali wybrał na miejsce rezydencję hrabiego Monte Cristo dom, położony po prawej stronie u końca pól elizejskich, z dziedzińcem i ogrodem. Gęste drzewa wznoszące się pośrodku dziedzińca zakrywały część fasady. Kępę drzew ujmowały niczym ramiona 2 alejki, którymi powozy mogły zajeżdżać od okratowanej bramy przed sam ganek o podwójnych schodach. Na każdym stopniu stał porcelanowy wazon z kwiatami. Dom stał samotnie. Miał oprócz wejścia głównego jeszcze inne, wychodzące na ulicę Pontieu. Zanim Stangret zawołał odźwiernego, żelazna krata obróciła się na zawiasach. Widziano, jak zbliżał się powóz i hrabia został obsłużony z równie błyskawiczną szybkością, jak to się działo w Rzymie. Stangret wjechał, zakreślił półkole, nie zwalniając ani trochę. Brama zamknęła się, nim koła przestały zgrzytać na piasku alejki. Powóz zatrzymał się po lewej stronie ganku. Przy drzwiczkach natychmiast pojawiło się 2 ludzi. Jednym z nich był Ali, który uśmiechnął się do swego pana z niewymowną, najszczerszą radością, uszczęśliwiony jednym spojrzeniem Monte Cristo. Drugi skłonił się nisko i podał rękę hrabiemu, by pomóc mu wysiąść z powozu. — Dziękuję, panie Bertuccio — rzekł hrabia, zeskakując lekko ze stopni powozu. — Co z notariuszem? — Czeka w małym salonie, ekscelencjo. — A bilety wizytowe, które ci kazałem zamówić, skoro będziesz znał numer domu? Już gotowe, panie hrabio. Byłem u najlepszego litografa w Palais Royal i w mojej obecności przygotował płytkę. Pierwszy odbity bilet został odniesiony natychmiast, stosownie pańskich rozkazów, do pana barona Danglara, deputowanego, Chausse d'Antin 7, i należał na kominku w sypialni pana hrabiego. Dobrze, która godzina? 4. Monte Cristo oddał rękawiczki, cylinder i laskę lokajowi francuskiemu, temu samemu, który wybiegł z antyszambrów u Morkerfów, aby przywołać powóz. Następnie poszedł do saloniku. Drogę wskazywał mu Bertuccio. Nie najładniejsze te marmury w przedpokoju, rzekł Monte Cristo. Spodziewam się, że je stąd usuniecie. Bertuccio skłonił się. Jak uprzedził intendent, notariusz czekał w saloniku. Miał poczciwą fizjonomię podrzędnego urzędnika, któremu udało się zdobyć rzecz nieosiągalną. Stanowisko notariusza na przedmieściu. To pan jesteś notariuszem, który w imieniu właścicieli ma sprzedać dom, który chciałbym kupić? Spytał Monte Cristo. Tak, panie hrabio, odrzekł notariusz. Czy akt sprzedaży już gotów? Gotowy, panie hrabio. Przyniósł go pan? Oto i on. Doskonale. A gdzie się ten dom znajduje? Zapytał niedbale Monte Cristo, zwracając się w połowie do Bertuccia, w połowie do notariusza. Intendent wykonał gest, który znaczył nie wiem. Notariusz spojrzał zdziwiony na Monte Cristo. Jak to? Rzekł. To pan hrabia nie wie, gdzie znajduje się dom, który chce kupić? Ano nie, odparł hrabia. I pan hrabia go wcale nie zna? Jak miałbym u diabła go znać? Dziś rano przyjechałem z Kadyksu, nie byłem nigdy wcześniej w Paryżu i pierwszy raz noga moja stanęła we Francji. A to co innego, odpowiedział notariusz. Dom, który pan hrabia pragnie kupić, leży w Otyl. Na te słowa Bertuccio zbladł. A gdzież to? Zapytał Monte Cristo. Dwa kroki stąd, panie hrabio, zaraz za Passy, cudowne położenie, w samym środku lasku bulońskiego. Tak blisko? Ależ to nie na wsi? Panie Bertuccio, jak mogłeś u diabła wybrać mi dom tuż przy rogatkach Paryża? Ja? Zawołał intendent z osobliwym pośpiechem. O, to na pewno nie mnie pan hrabia polecił wyszukanie tego domu. Niech pan hrabia raczy sobie przypomnieć, poszperać w pamięci. A prawda, rzekł Monte Cristo, przypominam sobie teraz. Przeczytałem ogłoszenie w jakimś dzienniku i dałem się zwieść kłamliwemu tytułowi Dom wiejski. Jeszcze czas, wtrącił spiesznie Bertuccio. Jeżeli pan hrabia raczy mi zlecić, bym poszukał gdzie indziej, znajdę na pewno, co tylko będzie najlepszego w Onguien, Fontenay-aux-Roses czy w Belève. Nie, nie trzeba, rzekł niefrasobliwie Monte Cristo. Skoro już znaleźliśmy ten dom, niech tak zostanie. I pan hrabia ma słuszność, wtrącił skwapliwie notariusz z obawy, by nie stracić honorarium. To prześliczna posiadłość. Strumyki, gęste zagajniki, mieszkanie wygodne, chociaż od dawna opuszczone, nie mówiąc już o meblach, które są wprawdzie stare, ale mają pewną wartość, szczególnie dziś, kiedy wszyscy szukają staroci. Ale przepraszam, pan hrabia chyba gustuje w dzisiejszej epoce. Ależ proszę mówić dalej, nie szkodzi, a więc jest przyzwoity? Panie hrabio, przyzwoity? Wspaniały! Tam do kata, nie traćmy takiej okazji, rzekł Monte Cristo. Proszę o kontrakt. Podpisał szybko, rzuciwszy okiem na miejsce, gdzie w akcie określono położenie domu i nazwisko właścicieli. Panie Bertuccio, proszę dać panu notariuszowi 55 000 franków. Intendent wyszedł dość niepewnym krokiem i wrócił z plikiem banknotów, które notariusz, jako człowiek nienawykły przyjmować pieniądze bez niezbędnych formalności, uważnie przeliczył. A teraz, zapytał hrabia, dopełniliśmy już wszystkich formalności? Tak, panie hrabio. Czy masz pan klucze? Klucze zostawiono u odźwiernego, który pilnuje domu, ale tu jest list z poleceniem, by przyjął pana jako właściciela. Bardzo dobrze. I Monte Cristo kiwnął głową notariuszowi, co znaczyło wyraźnie, już pana nie potrzebuje. Możesz sobie iść. Ale przepraszam, rzekł nieśmiało poczciwy notariusz, pan hrabia zapewne omylił się, należy mi się tylko 50 000. A pańskie honorarium? Już jest zawarte w tej sumie, panie hrabio. Ale czyż nie pofatygowałeś się pan z Otyl? Tak, a więc trzeba pana wynagrodzić za fatygę. Zakończył hrabia i pożegnał go gestem. Notariusz wyszedł tyłem, kłaniając się aż do ziemi. Pierwszy to raz od chwili, gdy objął swój urząd, zdarzył mu się taki klient. Proszę odprowadzić pana notariusza, zwrócił się do Bertuccia hrabia. Intendent wyszedł za notariuszem. Skoro tylko hrabia został sam, wydobył z kieszeni zamknięty pugilares i otworzył go małym kluczykiem, który zawsze nosił na szyi.
0: Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Just we two. Adds up to I love you and you love me.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarę.

Przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda.